Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

0: można dzień, i można tydzień właściwie rozpocząć przyjemnie. Jasne, że można, ale to z RMF Max. Harry Styles i Azy Tłosy za nami we Wstawaj, nie udawaj.
1: A teraz wspólnie przekonajmy się, kto jeszcze oprócz was nie śpi. Jaka praca nie śpi i trzeba nagrać, gdzie robisz, na co czym robisz. Tak, głosóweczkę na RMF Max, na Messengerze albo na Instagramie. Słuchajcie, no pochwalcie się, czy żołnierze, służby, ratownicy. Czekamy na wasze głosówki.
0: Co kto robi o tej godzinie? Czekamy na twoją głosówkę, nagraj się, szczególnie jeżeli do tej pory jeszcze nigdy tego nie robiłeś. Zobacz, jakie to jest proste i niech cała Polska usłyszy o twojej pracy.
1: A teraz Flash, jak to przystało na tę porę w RMF Max.
0: 6 na zegarach.
2: Najważniejsze info z miasta i regionu tylko w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na Flash. RMF Max przenosimy się na budowę S74 przez Kielce. Są nowe zmiany w organizacji ruchu.
3: Zgadza się. Wykonawca budowy S74 przez Kielce zamknął wjazd na ulicę Marszałkowską od strony Jesionowej. Aby dojechać w ten rejon miasta, trzeba pojechać objazdem przez Klonową, a potem Wiśniową.
2: Ale to nie koniec zmian. Z czego one wynikają?
3: Mają związek z przygotowaniami do rozbiórki ustroju nośnego wiaduktu kolejowego. Ruch pieszych do Zagnańskiej został skierowany chodnikiem po stronie południowej. Chodzi o odcinek od Łódzkiej do Olszewskiego. Natomiast na krótkim fragmencie Łódzkiej ruch aut został przekierowany z jezdni północnej na południową i odbywa się po jednym pasie w obu kierunkach. To zmiana kosmetyczna, bo kierowcy i tak w tym miejscu mieli dostępne tylko po jednym pasie.
2: Sytuację na bieżąco monitoruje nasz reporter Marcin Różyc. Chęciny nie zwalniają i cały czas inwestują w swoją turystyczną perełkę. Mury zamku po południowej stronie oraz jedna z wież przejdą rewitalizację. Gmina pozyskała unijną kasę na wykonanie prac, a to prawie 2,5 miliona złotych.
4: Bardzo ważny dzień przede wszystkim dla naszego symbolu, jakim jest Zamek Królewski w Chęcinach, bowiem dofinansowanie Zamku Królewskiego w Chęcinach, a konkretnie murów remontu, konserwacji murów zamku od strony południowej i wieży wschodniej zamku. Oczywiście to jest bardzo istotne dla tego ważnego obiektu dziedzictwa kulturowego.
2: Podkreśla Robert Jaworski, burmistrz Chęcin. Przetarg na renowację murów ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. Teraz szybki rzut oka na to, co nowego w Morawicy. Przebudowana ulica Bajeczna w Drochowie Dolnym oficjalnie otwarta. Nowa droga łączy ulicę Gościniec z ulicą Wspólną. Asfaltowy odcinek ma ponad kilometr długości i 4,5 metra szerokości z poboczami z kruszywa, a całkowity koszt inwestycji to prawie 800 tysięcy złotych. Nowości szykują się też w Piekoszowie. Chodzi o drogi w Łosienku i Wincentowie. Powstanie ponad 1,5 kilometra nowej nawierzchni asfaltowej, a wartość umów to ponad 1 000 000 złotych. Prace obejmują wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej i zjazdów z kruszywa łamanego. Wykonawcy mają 3 miesiące na zakończenie robót. We Fleszu najnowszy komunikat od Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Od 17 do 30 września na terenie województwa świętokrzyskiego odbędzie się akcja ochronnego szczepienia dzikich lisów przeciwko wściekliźnie. Do szczepień wykorzystana zostanie doustna szczepionka w postaci brązowo-zielonych pakietów zawierających ampułkę z wirusem, które będą rozrzucane z samolotów na pola, łąki i lasy. A na koniec o akcji skarżyskiej drogówki. Policjanci zatrzymali po pościgu 45-latka z powiatu szydłowieckiego. Mężczyzna jadąc motocyklem Yamaha nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciec funkcjonariuszom. Ignorował sygnały świetlne i dźwiękowe, a trasę ucieczki prowadził przez leśną drogę. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. 45-latek trafił do policyjnego aresztu, gdzie usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia.
0: Au, to już 6:03.

0: Gips i Go for Money, to właśnie oni robią wam ten poniedziałek o godzinie 6:08.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Hej ludziska, my was pytali, co wy robicie o tej porze, gdzie wy jedziecie, jaka praca, nie śpia, że jesteście najlepsi, no to mamy od was różne głosóweczki.
0: Na przykład nam się Paulina nagrała.
4: Cześć, Paulina z tej strony, jestem w drodze do Poznania. A pracuję w agencji nieruchomości premium.
5: Ale nie, moment. Mm-hmm. Ale o tej porze agenci nieruchomości muszą już nie spać?
3: No właśnie, kochani.
5: Ale żeby co?
3: Trochę wyluzujcie, no nie trzeba tak od 6 rano kupować tych mieszkań. No poczekajcie chociaż tam do 9, coś wiecie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale nie tylko agenci nie śpią, wiemy, że ty też nie śpisz, także nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama, gdzie nie śpisz, jaka praca nie śpi. O,
5: no i zwłaszcza jak
0: gdzie
5: chcesz...
0: nie śpisz.
5: To też jest dobre pytanie.
0: Nie?
5: Gdzie nie śpisz? Nagrody czekają. Messenger RMF Max.

0: Wcale nie jest chłodno, słuchajcie, wcale nie jest chłodno z tym numerem Ellie Oaks i Reasons na 16, już 17 minut po godzinie 6, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i co pytamy was, bo wcześniej jest, więc trzeba się rozgadać, trzeba rozgrzać aparat mowy. Pytamy was o to, który zawód nie śpi.
1: Matko boska, ile tych ludzi nie śpi, naprawdę, żeby wszyscy o tej porze nie możecie po prostu robić coś innego, lepszego, tylko naprawdę nie spać, na przykład. Posłuchajcie, kto nie śpi?
2: Cześć, jestem już na posterunku, w szkole, zwarta i gotowa.
3: Uf, dodane, że na posterunku, ale w szkole. Czy to jest oddział policji w szkole, czy szkoła policyjna?
4: Siema, Konrad z tej strony. Transport pieczywa nie śpi. Pozdrawiam całe SPPC w Krakowie.
0: To ja mam takie pytanie, bo jesteśmy chyba po drodze. Czy jakąś bułeczkę moglibyśmy tutaj dostać? Kobiet z Kościówki, lokalizacja.
1: 6:17, wariaty. RMF Max. RMF Max. Dodam tylko, że to była taka chrupiąca wiadomość.
3: Ale pachnie.

0: Ten numer jest tak dobry, że to fantastycznie by brzmiało na budziku. Można się zainspirować. Donna Marie, Danza Kutura, dokładnie o w pół do siódmej, a to jest RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No, aż biodro boli od tutaj Bahaja przy Danza Kuduro.
3: To nie od tego.
2: Ale my tutaj ważne info od rana, słuchajcie, jest nowy grzyb. Elo, siema, pojawił się w lasach.
0: Hej.
2: I oczywiście tematy grzybowe są ważne, bo to sezon, także uważajcie, jak oznaczacie grzyby, no. Czym się chwalicie, bo ten nowy player w lasach to jest złotoborowik, czyli inaczej nazywają go Amerykaninem.
3: Ludzie.
2: Wow.
3: Ludzie, ale co się dzieje z polskimi lasami? Grzyby amerykańskie, borówka amerykańska. To jest las czy forest?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: My name is Shroom, Mushroom.
3: 631.

0: razem przez ten poniedziałek z Davidem Guettą na pokładzie. 6:39, wy macie nas, super, że z nami jesteście i wstaliście przy okazji, ekipa.
1: No to teraz za to, że wstaliśmy, nagroda, słuchajcie, można się bawić wspólnie razem z RMF Max. Tak! Wystarczy mieć w łapce telefon, wiemy, że już to robicie od samego rana. Pytanie jest takie, przy okazji poniedziałku, co mówisz, jak nie możesz przeklnąć, na przykład w pracy albo przy dzieciach na przykład?
2: O kurczaki na przykład.
1: O kurczę.
0: Nie powiedziałem tego, no.
2: Ja cię sunę.
0: I to jest teraz twój moment. Weź telefon, wejdź na Facebooka RMF Max, wejdź na Instagrama RMF Max, nagraj nam tam głosówkę, jak przeklinasz, kiedy akurat nie możesz.
1: No i zadasz nam pytanie, ale słuchajcie, a dlaczego ja mam to robić? Po pierwsze są nagrody, po drugie usłyszysz się w radio, a po trzecie, no umówmy się, kiedy jak nie w poniedziałek użyć przekleństwa, którego nie możesz użyć.
2: A poza tym zrobimy taką galerię, jak można zjechać ten dzień, poniedziałek, no.
1: Let's do it.
0: I to na antenie w radiu.
1: Przeklinamy na antenie w radiu?
2: Yes.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
21: I po reklamie.

0: To jest numer. To jest Sugar Babes. About You Now. Spermy w Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Uwaga, będzie cała Polska teraz słyszeć, jak RMF Max przeklina.
3: Ja pierwsze widzę.
4: Pytamy was o to, jak przeklinacie, kiedy nie możecie oficjalnie przeklnąć, co wam przychodzi do głowy, co z ust wam wypada. No i zasypaliście nas propozycjami.
5: Ja PD, co tu się odstawiło?
2: Ale ja PD to musi w ogóle wejść do mojego słownika. Ja to jest bardzo fajne. No nie wiem, co prawda to znaczy w ogóle, bo pierwsze słyszę. Nie, w ogóle.
4: Na pewno nic brzydkiego.
6: Jak cię ktoś wkurzy, to możesz powiedzieć, ty hultaju.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Obowiązkowo z tym przystankiem na H. H jest nieme.

0: 6:55 na zegarach, to oznacza, że 5 minut tylko pozostało. 5 minut zapytacie do czego? Do flesza sportu i pogody. Zostańcie z RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
4: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
5: Nowy Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
12: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Na zegarach jest 7. Ania Łopuszańska w studiu RMF Max. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie Zonda Krypto w prokuraturze krajowej w Katowicach. Przesłuchano Romana Rzec. To były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitPay, czyli poprzedniczki Zondy. Według rządzących to dopiero początek afery.
2: Jak twierdzi Andrzej Szejna z Lewicy, w sprawę zamieszani są politycy opozycji.
3: W tle jest polityka, a ta polityka niestety prowadzi nas jak macki ośmiornicy do polityków PiSu, do polityków Konfederacji, do Pałacu Prezydenckiego.
2: Innego zdania jest opozycja, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska twierdzi, że rząd zawiódł, nie informując wcześniej o problemach finansowych giełdy Zonda Krypto.
0: Tematem zajął się Kacper Wróblewski. Lada chwila prokuratura ma wydać komunikat w sprawie przesłuchania Romana Rzec. To teraz dobra wiadomość dla kierowców. Za ubezpieczenie samochodu płacimy mniej niż rok temu. Dziś cena za OC wynosi średnio 624 zł. Rok temu trzeba było dać nawet 690. Ale na to, ile ostatecznie płacimy, wpływa kilka rzeczy.
4: Profil kierowcy, jego historia ubezpieczenia, czy był jakiś szkody, czy też nie. Oczywiście też parametry samochodu, nie tylko marka, ale także inne elementy, na przykład wiek kierowcy ma ogromne znaczenie i on bardzo może zmienić właśnie wysokość OC. Szczególnie w przypadku młodych kierowców właśnie ten koszt ubezpieczenia jest zdecydowanie wyższy.
0: A to był ekspert portalu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Statystycznie najdroższy jest Wrocław, najtańszy Opole. Różnica wynosi ponad 200 zł. Planujecie urlop jesienią? No to warto postawić na tropiki. Ogromną popularnością cieszą się teraz wypady do Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Wschodniej i na Karaiby. Lekarze przypominają jednak o szczepieniach, nawet jeśli nie są one obowiązkowe.
5: Jeżeli wydajemy dość sporo pieniędzy, nie wyliczając nikomu oczywiście na egzotyczną wycieczkę, to warto dorzucić też trochę szczepień, żebyśmy potem nie cierpieli na miejscu albo nie zawlekli czegoś do domu, czyli tutaj do Polski. Większość szczepień jest zalecanych, to zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta.
0: Radzi dr Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Raszei w Poznaniu. A jeśli wolicie zostać w Polsce, no to super, bo u nas też będzie upalnie. Od wtorku do czwartku czeka nas wyraźne ocieplenie, miejscami nawet do 30 kresek. Do tego słonecznie. Więcej o pogodzie tuż po sporcie.
6: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
0: Ach, no niestety podium nie dla naszych. Polskie siatkarki przegrały wczorajsze starcie z Serbią 1-3 w meczu o brąz Mistrzostw Europy.
7: Pokazały swoje doświadczenie i po prostu wygrały to spotkanie. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
0: Mówiła kapitan naszej reprezentacji Magdalena Stysiak. Złoto zgarnęły Turczynki, które w finale pokonały Włoszki, a my czekamy teraz na popis Igi Świątek w czwartej rundzie US Open. Nasza tenisistka powalczy z Qin Wenzhen. To już dziś o 17.30 czasu polskiego.

0: dwa na rozgrzewkę, okulary przeciwsłoneczne na później. Dziś ma być pięknie, przeważnie słonecznie. Temperatura też powiedzmy przyzwoita. 19 kresek nad morzem, 20 to Warszawa, 21 Poznań, 22 Kraków i 23 najwięcej zobaczymy w Katowicach, ale od jutra już ma być coraz cieplej. No i do końca tygodnia nawet 30 stopni.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
2: RMF Max, hity na maksa.
3: Czyli co, zarówno dzisiaj, jak i w tym tygodniu na cebulkę i tak w poniedziałek trochę zrzucimy, tak. We wtorek trochę zrzucimy, w środę zrzucamy
4: się
3: wszystko.
4: Zgadza.
5: Będę prał i suszczył.
6: Będę prał cię. RMF Max, how dogs? Tam dogs, how does it feel?

0: Shakira, Shakira, 8 po 7, wstawajcie wszyscy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: O, i co? Jest tak na stacjach benzynowych, że jak jedziesz, to sobie myślisz, ło, ja cię pidi, ale akcja, co tu się stanęło? No i benzyna rośnie podobno tak. W niektórych miejscach już przekroczyła psychiczną barierę 9 zł. Ja nie widziałem jeszcze, może tylko taki internetowy ten, ale no leci to. No.
0: Leci bardzo i to leci w górę, no.
4: Ja myślę, że są tacy ludzie, że oni powiedzą, a mnie to nie dotyczy, bo co? Bo wiadomo, no ja zawsze zamkuję za 100.
3: No, tak.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A to nie jest ten nowy program? Ten CPW?
3: Ceny paliw wyżej?
0: Ceny paliw wyżej?
3: A to i tak będziemy mówić, że o, to wtedy było tanio.

0: Poranki z Zalią, najlepsze 17 po 7, nowy numer Tylko Mnie Kochaj, to jest Wstawaj, Nie Udawaj w RMF Max. No i co, mamy dla was zabawę? No,
1: oczywiście, że mamy, co mamy się nie bawić, jak jest poniedziałek, to trzeba się jakoś bawić, trzeba się rozruszać, trzeba z nas zrobić głupków.
2: O, bardzo proszę, jest na to okazja, zabawa się nazywa Do Tablicy Proszę i dzisiaj będziemy bawić się tak, że teraz tak, jedziecie swoją samochodową ekipą, ty i Bąbelka, no. I odwodzicie się do szkoły, zapytajcie, ustalcie wspólnie, co tam było na lekcji.
1: Ostatnio, na lekcji przyrody ważne, na lekcji przyrody.
2: Przyrody, biologii. Trzeba wymyślić pytanie, ale że zgłosić się do zabawy, trzeba wysłać nazwę swojej drużyny. Jak się nazywacie?
1: Czyli teraz na 3001 wysyłasz nazwę swojej drużyny, tak. Wymyślacie razem pytanie w samochodzie, ale tego pytania nie wysyłacie, bo chcemy, żebyście nas zaskoczyli na antenie.
2: Tak.
0: No i co? No i czekają nagrody. Oprócz tego czeka też doskonała okazja, żeby sprawdzić, ile my sami pamiętamy ze szkoły i inni słuchacze, ile pamiętają tak z drugiej, trzeciej klasy.
2: A ta nagroda to jest stówka tygodniówki dla ciebie. I dla ciebie.
1: Max. 3001, pod ten numer wysyłasz SMS-y bez żadnych dodatkowych kosztów. Wyślij nazwę swojej drużyny.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TEB Edukacja.
5: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
9: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
8: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
9: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
7: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
12: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Kid Laroi, Justin Bieber, Philip Cleaver.
1: 6, 7, 8, 7.
0: I ulubiona zabawa do tablicy, proszę.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I teraz sprawdzimy, czy Filip Kliber jest mądrzejszy niż dzieciaki, które wjeździecie w samochodzie do szkoły, a z nami jest niesamowita drużyna Puszomatów. Siemanko!
4: Cześć!
5: Cześć, witamy was!
4: Z nami jest Hania. Cześć, Hania!
6: Cześć!
0: Cześć!
4: Jest Stasiu, hej!
6: Cześć!
4: I jest też Przemuś. Cześć, Przemuś!
5: Cześć, witamy, cześć. Witamy serdecznie.
3: Słuchajcie,
4: super, że jesteście.
3: Kategoria przyroda, zakres wiedzy podstawowa.
0: Jestem spocony.
3: Jest Filip i teraz będą od was dwa pytania. Zobaczmy, jaki ten Filip jest mądry. No, co on tam pamięta ze szkoły?
0: Dobra, możecie mi już te pytania zadawać.
3: Pytanie
0: dawajcie.
3: Pierwsze.
4: On już chce
5: Hanka,
4: dawaj. Sobą.
5: Hanka, zaczynaj, dawaj.
6: Co to jest fotosynteza?
0: Aha. To jest reakcja, w której słońce pada na liście.
3: Śpi tam?
0: Nie śpi. No, w sensie, że wiesz, liście, woda, nie?
4: No i co dalej?
0: No i z tego się tren robi!
3: Oj,
0: tren! Tren!
5: O, brawo!
3: Udało się.
0: Wiedziałem, że to z tego jest.
3: No to dobra.
0: Dawaj, Stasiu.
5: Drugie.
6: Ile jest układów w ciele człowieka?
3: Oho.
0: Pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, limfatyczny.
6: No i nie ma takiego.
0: Co nie ma? Jak nie ma, jak jest?
4: Nerwowy.
0: Nerwowy jest?
3: Na pewno nerwowy, no.
5: Jest bardzo nerwowy.
0: Dobra. Czy mogę wam powiedzieć, że daję wam stópkę po prostu, żebyście z nim zadawali mi więcej pytań?
5: Dobra, bierzemy. No.
3: Super, Puszomaty jest.
5: Halka, jeszcze... ile jest?
6: Jest 10.
3: Co? Nawet nie byłeś w połowie, chłopie, daj spokój.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Hania, Stasiu, Przemek od nas, piątka z przyrody dla was. No i oczywiście stówka na wydatki po szkole.
3: I gadżeciki wam też dodamy do tego.
5: Dziękujemy bardzo, bardzo nam miło.
3: Bardzo miłego dnia.
4: Dobrego dnia.

0: 7.36. Gramy wam takie hity, od których to jest nawet nie 7.36, ale 7.37. A, bo tak czas leci. Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max.
1: No, mega zabawnie. Pewien brytyjski psycholog, słuchajcie, postanowił sprawdzić, czy istnieje dowcip, który jest w stanie rozbawić wszystkich, niezależnie od tego, z jakiego kraju są i z jakiej kultury pochodzą. No i w tym celu przeanalizował 40 tysięcy kawałów i wybrał najzabawniejszy na świecie. I teraz mamy człowieka, który ten żart zaprezentuje. Proszę.
2: Najśmieszniejszy dowcip. Uwaga, dwóch myśliwych jest w lesie. Mhm. Nagle jeden z nich upada, nie oddycha. Drugi wyciąga telefon i dzwoni po pomoc. O, halo, mój przyjaciel nie żyje. Rany, co mam zrobić? Pyta. A operator odpowiada: proszę się uspokoić, ja mogę pomóc, tylko proszę się najpierw upewnić, że na pewno nie żyje. I wtedy słychać strzał.
0: No.
2: I wraca do telefonu, ten i mówi: dobrze, dobrze, już się upewniłem. I co teraz?
1: Beznadziejny, wcale nie śmieszny.
2: A dla mnie śmieszne.
0: No, familiadę bym tym nie zaczął.
3: Dinozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: Ac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Kaufland jest.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl. I po reklamie.

0: Najlepszy poranek to u nas w RMF Max. Somebody, my body isn't ready.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: I słuchajcie, zdaniem Polaków w sklepach mogłyby pracować roboty. Aha. Mogłoby nawet pracować ich więcej i zatem jest aż 80% pytanych, no.
0: No, jasne. Jakby dużo.
2: Tak,
0: no.
2: Jakby taki Edward Warchocki pracował w sklepie, to spoko, bo się po prostu nie wkurzał na głupsze pytania o pomoc, no a jak się zdenerwuje, to możesz mu wyjąć wtyczkę, nie?
3: Nie, ja przepraszam, ale ja w imieniu nas wszystkich chciałam powiedzieć, że między tymi paletami to naprawdę jeszcze brakuje, żeby tam roboty były. Naprawdę.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No tak, tak, ale ciekawe, co tam, na co to pracownicy, nie? Bo im pewnie roboty nie brakuje, prawda? No
2: i są w robocie.

0: Najlepsze poranne dźwięki to macie właśnie u nas. Aymani, Don't Be So Shy w RMF Max. 5 minut do godziny 8.
1: I teraz uwaga, 1 listopada wypada w tym roku w niedzielę, więc będzie sobie można odebrać wolne. 2 listopada można sobie odebrać.
2: To zapytam w imieniu całej ludzkości. Można sobie już dzisiaj wnieść to wolne?
1: Wolne na zeszyt.
0: Jak 2 listopada? Przecież ja jeszcze 15 sierpnia nie odebrałem. Halo, ludzie, co się dzieje w ogóle?
1: No nie wiem, to może można, trzeba zapytać w kadrach, czy można odebrać jedno i drugie od razu, w czwartek.
0: Halo? Harry, jesteście tam? To posłuchajcie Flesza, bo już punktualnie o 8, a Ania jest w gotowości.
3: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
3: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
5: Jest ósma, to jest też RMF Max, Ania Łopuszańska. Dzień dobry, po raz
6: Dzień
5: drugi.
6: Dzień dobry ponownie, zapraszam na też. I na początek sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach w kraju z utrudnieniami. Musicie liczyć się na A4 na Dolnym Śląsku. To jest odcinek między węzłami Krzyżowa, obszar Krzywa. Pas w kierunku Zgorzelca blokuje zepsuta ciężarówka. I na tym nie koniec wiadomości dla tych, co za kółkiem. Za paliwo znów płacimy więcej, a będzie jeszcze drożej. Poprzedni tydzień przyniósł nam podwyżki ceny benzyny i diesla o łącznie złotówkę i 30 groszy. Rząd zamknął program ceny paliwa niżej i podniósł VAT na tankowanie. Obecnie benzyna kosztuje przeciętnie 7,84, a na dniach będziemy już płacić średnio około 7 zł i 99 groszy. Olej napędowy stoi po 8,64, na dniach to będzie wzrost do 8 zł i 80 groszy.
7: To wynika oczywiście z sytuacji już teraz nie naszej wewnętrznej, ale międzynarodowej, z tego co się dzieje przede wszystkim w regionie bliskowschodnim, a tam mamy zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
6: Mówi dr Jakub Bogucki, analityk portalu e-Petrol. Dla osób prowadzących własne firmy to katastrofa.
8: Kilka samochodów, nie? No to na każdym zbiorniku gdzieś podejrzewam, że z 80 zł, nie?
9: Ceny rosną, ale chyba można było się tego spodziewać troszkę, prawda? Już nie pierwszy raz przez takie jakieś kryzysy przechodzimy. Także no myślę, że jeszcze może troszkę wzrosnąć.
6: Mówili kierowcy w Krakowie. Na przełom września i października to jest start sezonu infekcyjnego, ale są na to sposoby i najlepiej zadbać o to właśnie teraz. Pytamy ekspertów o przepis na zdrowie.
10: Regularny sen, unikanie jakichś stresowych sytuacji. Ja wiem, jakkolwiek to brzmi, jest to trudne do realizacji, ale
11: możemy jeszcze trochę próbować przemycić tego stylu życia wakacyjnego dla zdrowia?
10: Dokładnie tak, takiego odpuszczania właśnie, takiej pewnej regularności, którą pewnie w czasie wakacji mamy bardziej zorganizowaną. Dobrze zbilansowana dieta, jak mówię, ten sen, unikanie stresu, ruch.
6: Radzi pediatra dr Ilona Małecka.
12: A eksperci RMF Max radzą, żeby regularnie po prostu odpuszczać robotę.
2: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
6: Skrót najważniejszych informacji ze świata sportu. Zaczynamy od doniesień z piłkarskich boisk. W spotkaniu 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań pokonał Raków Częstochowa 1-0. Świetnie zaprezentował się wczoraj także Górnik Zabrze, który ograł na wyjeździe Krakowie 1-0.
13: W końcu doczekaliśmy się, że nie straciliśmy bramkę, czyste konto. Po 11 latach, 10 miesięcy wygraliśmy tutaj.
6: Mówił Michał Gaszparik, trener Górnika. Cieszy się też Jagiellonia Białystok. Białostoczanie pokonali Śląsk Wrocław 2-1. Z piłkarskich boisk przenosimy się jeszcze na siatkarskie parkiety. Polki poza podium biało-czerwone przegrały z Serbią 1-3.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: O poranku jeszcze rześko, ale spokojnie, z każdą godziną będzie cieplej. Od 19 kresek nad polskim morzem, przez 20 w centrum, do 23 w Śląskiem. Ale jutro uwaga, słońce ma już nie mieć żadnej konkurencji, a na termometrach do 28 kresek w środę długo niewidziana 30.
2: Hity na
5: skoro 30, to przepraszam, można wrócić na wakacje? Na urlop?
6: Ja jestem za.
12: Można, w takim razie zapraszamy wszystkich na urlop przy okazji. RMF Max radzi i bawi.
14: Jutro będę w stroju kąpielowym.
6: O nie!
12: Słuchajcie, nie chcecie tego widzieć? Podobnie jak my, ale musimy. Topik, Becky G, Sorry Papi, 8-3, Filip Kliber,
5: Karola Kowalska,
14: Mateusz Marek, Ania Łopuszańska z nami.
12: Dziękujemy.
6: Dzięki.

0: Amo.
1: Pitbull w RMF Max, gramy dla was najlepiej. 10 minut po godzinie 8, to jest wstawaj, nie udawaj. No i zabawę mamy też od razu.
2: Mamy też przy okazji urodzinowy deszcz nagród, który może spaść dzisiaj właśnie na ciebie.
3: Co to tak leci? Oje, to nagrody i pieniądze.
2: O matko, ile tych pieniędzy? Bo tutaj możesz zadać sobie właśnie to pytanie. A jeżeli dzisiaj do ciebie zadzwonimy, to od razu tak z marszu dostajesz od nas tysiaka, ale to nie koniec.
3: Możesz rozwinąć swoje szczęście, sytuację swoją poprawić i zdecydować się, że bawisz się jeszcze o 10 tysięcy złotych.
1: Słuchajcie, do wyboru, do koloru. Wygrywacie to, co chcecie, a żeby wygrać, to należy się po prostu zgłosić.
3: To jest ważne. Chcesz wygrać dużo, czy jeszcze więcej? Ale o tego tysiaka na pewno.
2: Zgłoś się do zabawy SMS-em z hasłem MAX na numer 7327, zapłacisz 3,69. Jeżeli do ciebie dzwonimy, z marszu masz tysiaka, ale jeszcze walczysz o 10 koła.
3: I też można na rmfmax.pl.
2: Też można. Ale ten deszcz jak spadnie, to nie tylko rolnicy będą zadowoleni.

0: Ale numerek to jest super. Alex Warren, Passenger, RMF Max.
1: Zwierzak zawsze musi mieć opiekę. Tak jest.
2: Absolutnie.
1: A tak się składa, że akurat jest takie biuro podróży w Polsce, które oferuje taką możliwość opieki nad zwierzakiem, kiedy akurat my jesteśmy na wakacjach.
2: A, super.
1: I do tego cały czas możemy być w kontakcie z naszym zwierzakiem, bo opiekun albo opiekunka, która przychodzi do tego psiaka albo kociaka, wysyła nam zdjęcia, na przykład jak pies spędza czas.
2: No moje to zawsze mają all inclusive, zawsze mają dosypaną karmę.
0: Max. Taki to pożyje.
3: Reklama. Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
11: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na sswkielce.edu.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowi.
19: I po reklamie.
22: Tu Kasia.
23: Jestem Radek, a to moja ekipa.
24: Hey, this is Calvin Harris.
25: Cześć, tu Daria Zawiałow.
26: Witajcie, tu Asia Meus. Razem.

0: Najlepiej na świecie Ray o 8:30 w RMF Max. Wstawaj.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Jakby ten mąż jeszcze miał ziemniaki, to byłby naprawdę najlepszy na świecie.
2: Totalnie, ale ziemniaki, jeszcze śniłeś mi do tego męża, wystarczy, że masz kartoflomat.
3: Super sprawa.
2: Na Podlasiu, niedaleko Krynek, takiej wioseczki, 17-letni Franek zbudował samoobsługowy punkt sprzedaży ziemniaków.
0: To jest super.
2: Podjeżdżasz, bierzesz ziemniaki i wrzucasz pieniążki albo przesyłasz blika i to się nazywa jego pomysłu kartoflomat.
3: No i super, no może i płacisz w ciemno, nie? Mm. Ale przynajmniej masz pewność, że w tej przesyłce na pewno są ziemniaki, bo one miały tam być.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Fajnie, że tam telefon miał być, a jest ziemniak.

0: Wrześniowe poranki nigdy nie brzmiały tak dobrze jak ze Swedish House Mafią w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Zabawa, słuchajcie. Najlepsza. Mamy początek września.
1: Nasza najlepsza ekipo. Będziemy was pytać o dramę na czacie, ale z racji tego, że mamy taki miesiąc, a nie inny, zapytamy o dramy na czacie rodzicielskim, na grupie na WhatsAppie, takim ze szkoły. Więc słuchajcie, dajcie znać, co ludzie tam u was aktualnie jest na tapecie. Czy składka dla skarbnika, czy Piotrek nie będzie jadł obiadów, a Amelka będzie jadła. Kto się zapisuje na angielski, wiemy, że te czaty...
2: Angelika nie będzie chodziła, ona już jest level wyżej.
1: Właśnie, więc tam są, tam kipi od wiadomości.
3: Więc teraz to wszystko zbierzcie w głosówkę i nagrajcie ją nam na Facebooka albo na Instagrama, w zależności jak wam jest wygodniej. Co tam dramowego dzieje się u was na grupowym czacie rodziców?
1: Niech antena RMF Max zmieni się w grupowy czat rodziców, a ty możesz zgarnąć, może za to jakieś gadżety.
3: I przy okazji się usłyszeć na antenie RMF Max i cała Polska usłyszy tę dramę. Super!
0: I umówmy się, że możemy zmienić ci imię, tak żeby nie było wiadomo, kto obgaduje resztę rodziców.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
4: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
17: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
18: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
19: To będzie dla mnie zaszczyt.
1: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
16: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. We'll be right back.
20: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
21: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
24: Hity na maksa.
23: Hity na maksa.

0: Loko, loko. A siema wariacie, co tam na czacie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No pytamy was, jakie tam dramy na szkolnych czatach, skoro mamy początek września. No i okazuje się, że czaty płoną od 1 września już.
4: Ale obiecaliśmy, że na pewno zostaniecie anonimowi.
3: A to tak.
4: Więc posłuchacie, jakie mamy dramy i drameczki na czatach grupowych w naszej ekipie RMF Max.
5: Ej, no u mnie już jest drama, że dziecko w pierwszej klasie zgubiło książki i tak wałkujemy ten temat już od czwartku, a mamy poniedziałek.
4: Ja nie wiem, czy to jest podcast kryminalny, czy to jeszcze są dramy z grupy na WhatsAppie, ale jest prawdziwa drama.
6: Mama Oliwiera zrobiła aferę na grupie rodziców przedszkolnych, ponieważ od września, jak się okazało, Damian się przeprowadził, ale nikt jej nie poinformował, że dziecko z grupy przeprowadziło się i przygotowała dodatkowy prezent dla dziecka, którego już nie było w grupie. Wyobraźcie sobie, nikt jej o tym nie poinformował.
4: No i widzisz, jak masz taki czat, to wiesz, co się dzieje i można się pośmiać, a jak nie masz, no to widzisz, co cię omija.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Jak ktoś się jeszcze nagra, to dodamy czarny pasek na oczy i usadzimy was w cieniu, także anonimowość w pełni zachowana.
4: Najlepsi, że mieliście czas nam coś wysłać o tej porze też. Dzięki. Nazwisko skracamy do pierwszej litery i kropki.

0: is the answer.
1: Na grupie przedszkolnej była drama o to, że w zupie pomidorowej jest przecieranie prawdziwe pomidory.
2: Słuchajcie, zupa pomidorowa to nie jest zupa pomidorowa, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Otóż to, za chwilę wszyscy będą zadowoleni, bo mamy dla was najnowsze wydanie Flesza, będzie też prognoza pogody, a to wszystko o 9 w RMF Max. RMF Max.
4: Reklama. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
20: I po reklamie.

0: Na zegarach 9:00 zaczynamy Flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. To były rekordowe wakacje ratowników TOPR. W ciągu 2 miesięcy udzielili pomocy ponad 550 osobom. To najwięcej w historii letnich akcji. Coraz większą rolę w działaniach ratowniczych w górach odgrywa nowoczesna technologia.
1: Wykorzystywanie dronów w różnych działaniach bardzo nam pomaga i faktycznie braliśmy udział w takich nietypowych działaniach, właśnie jak ten pożar tego drzewa, czy też właśnie dostarczenie AED do nagłego zatrzymania krążenia na szlaku. I to na pewno będzie ewoluowało. Cały czas tutaj staramy się trzymać rękę na pulsie, testujemy nowe technologie i bardzo one są na pewno pomocne.
0: Podkreślał ratownik Grzegorz Kubicki.
2: To jest RMF Max.
0: Kolejne remonty czekają nas w Kielcach. O tym na bieżąco informujemy Was na naszej antenie. Tym razem chodzi o wjazd do miasta, czyli ulicę Radomską. Tu MZD chce wymienić nawierzchnię na odcinku od granic Kielc do ulicy Kolonia na terenie gminy Masów. Dodatkowo prac doczeka się zachodnia strona Tarnowskiej, od Źródłowej do Seminaryjskiej.
3: Mamy tego świadomość, że infrastruktura drogowa wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, ale też przemyślanych działań. Myślę, że to kierowcy też, widząc jakie są ogromne potrzeby, też doceniają, że od 2 lat system remontów nakładkowych znacząco co roku polepsza stan kieleckiej infrastruktury. Natomiast potrzeby są ogromne i mamy tego świadomość. Ulica Radomska jest jedną z takich ulic, które są najczęściej wymieniane i odmieniane przez wszystkie przypadki jako tą potrzebną do remontu.
0: Podkreśla Agata Wojda, prezydent Kielc. Jeśli planujecie jutro poruszać się po mieście, to cierpliwość przyda się nie tylko w okolicach remontowanych tras. Jutro startuje Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Do stolicy Świętokrzyskiego przyjadą 1000 gości, więc ruch będzie wzmożony, a już dzisiaj ministrowie obrony Polski i Kanady podpiszą memorandum o współpracy obronnej. Marcin Różyc.
4: Do spotkania dojdzie dzisiaj po południu. Odbędzie się o godzinie 16 na Kieleckim Rynku. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i minister Dawid McGuinty zostaną oficjalnie powitani. Potem odbędą się rozmowy w cztery oczy i dojdzie do podpisania umowy. W tym roku Kanada została państwem wiodącym na targach MSPO.
0: Marcin, przypomnij, ilu wystawców zaprezentuje się na MSPO?
4: Około 1200. Wśród nich znajdą się najwięksi producenci sprzętu wojskowego. Jutro, w dniu otwarcia nad Kielcami, przelecą 2 F-16. Pokaz odbędzie się między 13 a 14.
0: Dzięki za relację. Na koniec porannego flesza wracamy do weekendowego meczu. Korona zremisowała na Exbud Arenie w Kielcach z Wisłą Kraków 1-1. Podjęto 145 interwencji i wystawiono 97 mandatów.
5: W 94. minucie meczu doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu. Kibic drużyny gości połamał krzesełko, a następnie rzucił jego elementami w sektor gospodarzy, w którym znajdowały się m.in. dzieci. Bezpośrednio po meczu zatrzymali 21-letniego mieszkańca Krakowa.
0: Grozi mu kara grzywny i pozbawienie wolności do 2 lat, dodaje Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
6: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Jaka pogoda będzie dominować w Kielcach i regionie w poniedziałek? Już sprawdzamy. Niemal bezchmurne niebo i sporo słońca, tak zapowiadają się te najbliższe godziny. Do tego słaby wiatr z zachodu i południowego zachodu, więc nie powinien przeszkadzać. Jeśli chodzi o termometry, te będą pokazywać od 20 na południu po 22 na zachodzie. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Sprawdzamy jeszcze warunki biometeo. Tutaj wszystko się zgadza, ciśnienie mocno w górze, biometr korzystny, ale kawa też nie zaszkodzi.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Wskaźniki Max Meteo dzisiaj mają być bardzo korzystne, a to dlatego, że zaczęliście ten poniedziałek właśnie ze Wstawaj, nie udawaj. Dziękujemy!
8: Dziękujemy. Karola Kowalska.
7: Filip Kliber.
9: Mateusz Marek.
7: Ale koniecznie zostańcie dla hitów na maksa. Temper City na początek godziny 9:00.

chwilę po godzinie 9. Naprawdę trudno w to uwierzyć, że dzisiaj będzie ogień. To jest poniedziałek, więc na razie spokojnie, powolutku zaczynamy nowy tydzień pracy, żeby na początek się nie zniechęcić. Fire, fire, tak odpalamy byle do obiadu. I najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max z wami do samego południa. Przemek Kubera, super, że jesteście. Servus.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
3: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
4: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
5: i Klemens prawy
4: meldują się na breloczkach.
3: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: I po reklamie.
5: Z tej strony Asia.
6: Tu Ola i Jarek.
7: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
8: Cześć, tu Oskar Cyms.
9: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF

To o tym słów. RMF Max, no co ty, mam wrażenie, że o tej porze to każdy chętnie by poszedł spać. Po przejściu do pracy przypomnijcie sobie, jak rano wygodna była poduszeczka, jak cieplutka była kołderka i zaczyna się ten, no już prawie, że jesienny klimat, kiedy coraz trudniej będzie z łóżka wychodzić. Na szczęście zawodnicy Korony Kielce, no chyba nie mają z tym problemu. Pojawili się dumnie na stadionie Przyścigiennego w sobotę, no i podejmowali Wisłę Kraków. Było dosłownie o tyle, o włos od wygrania, od zdobycia 3 punktów. Przez dłuższy czas Korona Kielce prowadziła w tym starciu z Wisłą Kraków 1-0 i w doliczonym czasie gry niestety Wisła wyrównała na 1-1. Mogliśmy mieć 3 punkty, został tylko jeden, zostało 8. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Na dodatek delikatne straty na stadionie Korony Kielce, bo się kibicom Wisły chyba za bardzo krzesełka kolorowe spodobały, do tego stopnia, że postanowili je albo ze sobą zabrać, albo je wyrwać. No tak też się zdarza. Max. No bo w sumie po co by mieli wyrywać, jakby im się nie podobały, co? Dub Dogs, RMF Max.

0: motywacja, żeby troszkę w pracy w poniedziałek przyspieszyć odpowiednie tempo wbić, żeby szybciej pracę skończyć. I Like, czyli nowe brzmienia w RBF Max. Także nowa zabawa na naszej antenie wjeżdża. Urodzinowy deszcz nagród. Słuchajcie, w tym momencie mamy rundę bonusową. Każde zgłoszenie mnożę razy 500. Dzisiaj zasobo odebranie od RBF Max telefonu jest po prostu na dzień dobry 1000 zł albo nawet 10 tysięcy w wielkim finale. Sprawdź szczegóły na rmfmax.pl, a runda bonusowa trwa przez kolejne kilka minut. Max.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
20: Jaka pogoda będzie dominować w Kielcach i regionie w poniedziałek? Już sprawdzamy. Niemal bezchmurne niebo i sporo słońca. Tak zapowiadają się te najbliższe godziny. Do tego słaby wiatr z zachodu i południowego zachodu, więc nie powinien przeszkadzać. Jeśli chodzi o termometry, te będą pokazywać od 20 na południu po 22 na zachodzie. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Sprawdzamy jeszcze warunki biometeo. Tutaj wszystko się zgadza. Ciśnienie mocno w górze, biometr korzystny, ale kawa też nie zaszkodzi.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
21: RMF Max.
22: RMF Max.
21: RMF Max.

Bardzo fajnie, że piłkarsko Shakira znowu się udzieliła podczas mundialu. Shakira, Banaboy i Die w RMF Max. Szkoda tylko, że Let's Go nie zrobili polscy piłkarze. A z drugiej strony niektórzy mówią, że to lepiej, bo przynajmniej przeszliśmy Mistrzostwa Świata bez ani jednej porażki, ani jednej straconej bramki. A propos bramek straconych, ale także zyskanych, po godzinie 10 opowiemy o inauguracji Industrii Kielce. Nasi szczypiorniści rozpoczęli kolejny sezon Lotto Superligi. No jest kilka niedociągnięć. O tym po godzinie 10. Także po 10 w RMF Max. Info o kolejnym etapie remontu ulicy Jagiellońskiej i od razu mówię, jeżeli Jagiellońską codziennie śmigacie, na przykład z okolic Czarnowa, Ślichowic w kierunku centrum Kielc, to lekko nie będzie. Ale najpierw o 10 leży prognoza pogody.

0: reklama.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
7: Radom, Słowackiego 84.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
9: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
10: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
11: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
10: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
12: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
13: I po reklamie.
14: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
15: Cześć, jestem Angelika.
16: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
17: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
18: Kari Jelcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
0: Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
13: Jest 10:00, czas na flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Opóźnia się rządowa reforma ochrony zdrowia. Rządzący zamierzają dać szpitalom 12 miesięcy, by przygotowały się na wprowadzenie górnych limitów zarobków i czasu pracy lekarzy. A dlaczego prace trwają tak długo?
6: Tak dużo. Według Ministerstwa Zdrowia jest teraz uwag do tych zmian. Medycy przekonują w nich m.in., że gdy będą limity, problemy ze znalezieniem lekarzy będą jeszcze większe niż teraz. Tymczasem premier Donald Tusk na początku wakacji zapowiadał szybkie zmiany i właśnie efekty w szpitalach. Jedyne zmiany, które dzisiaj są pewne, to nowy obowiązek składania od listopada przez szpitale sprawozdań dotyczących obecności personelu. Za to w październiku gotowy ma być pierwszy raport, ile zarabiają lekarze na podstawie ich numerów PESEL.
13: Tłumaczył Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max.
13: W przedpołudniowym fleszu przenosimy się na południe regionu i przyglądamy się sytuacji w Siarkopolu w Grzybowie. Jak ustaliliśmy, jest poważnie, bo w kopalniach i zakładach chemicznych siarki odbędzie się referendum strajkowe. Głosowanie zaplanowano na najbliższy czwartek i piątek, a z nami w studiu z tymi informacjami reporter RMF Max Marcin Różyc. Marcin, kto jest organizatorem referendum?
10: Solidarność. W referendum udział wezmą pracownicy firmy. Powołano główną komisję referendalną oraz dwie komisje okręgowe w Osieku i Grzybowie. Ich zadaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie głosowania na terenie całej spółki.
13: A na jakie pytania odpowiadać będą pracownicy?
10: Dotyczące zgody na przeprowadzenie akcji strajkowej. Głosowanie jest tajne. Wynik referendum nie oznacza automatycznego rozpoczęcia strajku.
13: I przypomnij na koniec, czego domagają się związkowcy.
10: Wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 1000 zł brutto, pełnego odwieszenia zakładowego układu zbiorowego pracy oraz realizacji zaległych świadczeń i zobowiązań. Spór zbiorowy w Siarkopolu trwa od maja.
13: Trzymamy rękę na pulsie i o ustaleniach będziemy Was od razu informować. Zostajemy w regionie, bo tu wpadła kolejna kasa. Tym razem na retencję. Do Świętokrzyskiego trafiło właśnie 9 milionów złotych. Kasa powędruje do 5 samorządów.
15: Z jednej strony te umowy, te zbiorniki retencyjne i te umowy zabezpieczą czas suszy, kiedy te zbiorniki retencyjne będą miały możliwość czerpania z niej wody, a z drugiej strony zbiorniki retencyjne służą temu, że w przypadku obfitych opadów będzie tam zbierana woda.
13: Wyjaśnia Renata Janik, marszałek województwa świętokrzyskiego. A na koniec w RMF Max najświeższe informacje z kieleckich dróg. Od jutra spodziewajcie się nowych utrudnień na ulicy Jagiellońskiej. A czego dokładnie się spodziewać?
17: Prace będą prowadzone na pojedynczych pasach na odcinku od Karczówkowskiej do Krakowskiej po obu stronach ulicy Jagiellońskiej. Wyłączone z ruchu zostaną pojedyncze pasy, a to znaczy, że ruch na tym odcinku będzie się odbywał tylko pojedynczym pasem w danym kierunku. I druga bardzo ważna zmiana, zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z Jagiellońska Kołłątaja Stokowa.
13: Tłumaczy Marcin Januchta, rzecznik MZD. Prace potrwają do 15 października.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Od 20 do 22 stopni w regionie świętokrzyskim, tak zapowiada się poniedziałek. Do tego sporo słońca i lekkie zachmurzenie, ale spokojnie, według synoptyków dzisiaj padać nie będzie, więc jeśli jeszcze nie wyszliście z domu i zastanawiacie się, czy parasol się przyda, to podpowiadamy, że się nie przyda. Wiatr wieje z zachodu i południowego zachodu, słaby, więc też nie powinien przeszkadzać. Warunki biometeo sprzyjające. Więc jeśli macie dzisiaj wolne, to spacery czy rowery wskazane, bo pogoda do tego idealna.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: Jest dwucyfrówka na zegarach z przodu, czyli jest dobrze. Z poniedziałkiem radzimy sobie z każdą godziną coraz lepiej. To jest Byle do obiadu w RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy już po 10:00. No i teraz wielki wybór przed wami. Można albo wskoczyć do kuchni w pracy po kolejną kawę, albo zrobić odrobinkę głośniej RMF Max. To sami zadecydujcie, ale ja wam troszkę w wyborze pomogę. Whatever turns you on. Przemek Kubera z wami.

Jason Derulo. Ewidentnie baczał palce w tym nagraniu. To słychać. Michiko w RMF Max. Nowy sezon próby mikrofonu wystartował i to na pełnej od naprawdę doskonałego wywiadu z Sokołem. Do znalezienia na YouTube'owym kanale RMF Max. Kari Nicińska na próbę mikrofonu zaprasza nie tylko na naszym YouTubie, nie tylko na naszym Instagramie, ale także niedzielną, wieczorową, dla niektórych to już nocną porą na antenie RMF Max. Polecanko.

0: Reklama.
1: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA, w tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
6: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w supercenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
2: I po reklamie.
8: Monika?
9: I jeszcze ja!

jeszcze przed nami. Ale ostatni dzień lata w RMF Max już się pojawia w tym wydaniu muzycznym. Gibbs i Ego i For Money za nami także długo wyczekiwana inauguracja Lotto Superligi w wykonaniu Szczypiornistów z Kielc. Industria Kielce grała z Netlandem MKS-em Kalisz. No i trzeba powiedzieć, że no tak na papierze wygląda to dobrze, 37-31. Udało się spokojnie ekipę z Kalisza pokonać, ale można powiedzieć, że to zwycięstwo to się odbyło tak ledwo. No jest kilka niedociągnięć, trzeba głośno powiedzieć, że to nie była jakaś najwspanialsza inauguracja Industrii Kielce w sezonie. Trzeba się szybko pozbierać, dlatego że w środę Kielczanie zaczynają Ligę Mistrzów, mecz w hali Legionów z HC Kriens Lucerna. Musi być naprawdę odrobinkę lepsza forma niż w starciu z Kaliszem. Tak nawet ciut więcej niż odrobinkę.

0: Hour w RMF Max od razu jakoś przyjemniej się robi, a obiecuję, że teraz robi się jeszcze przyjemniej niż do tej pory, dlatego że kasa w RMF Max na was czeka w naszej nowej zabawie. To jest urodzinowy deszcz nagród na nasze urodziny, to my dla was mamy nagrody. Można wejść teraz do finału i to dużo łatwiej, bo odpalam rundę bonusową przez kolejne kilka minut. Mnożę każdego waszego SMS-a razy 650. Jeden SMS za 3,69 do gry was wprowadza. Hasło Max na numer 7327. Słuchajcie, jak tylko odbierzesz od nas telefon, to już masz gwarantowany 1000 zł. A nagroda główna to jest dycha 10 tysięcy. Max na 7327. Jak się zgłaszać? No to teraz, bo wiecie, to mnożenie, runda bonusowa i tak dalej. No co ja wam będę tłumaczył?
1: RMF Max. RMF Max. Ogłoszenie RMF Max. Don't go breaking
2: my heart. Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Joel Corey to gość, który nie może żyć bez dwóch rzeczy. Bez siłowni każdego dnia i oczywiście bez muzyki. Mam

0: Friday w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
13: Od 20 do 22 stopni w regionie świętokrzyskim, tak zapowiada się poniedziałek. Do tego sporo słońca i lekkie zachmurzenie, ale spokojnie, według synoptyków dzisiaj padać nie będzie, więc jeśli jeszcze nie wyszliście z domu i zastanawiacie się, czy parasol się przyda, to podpowiadamy, że się nie przyda. Wiatr wieje z zachodu i południowego zachodu, słaby, więc też nie powinien przeszkadzać, warunki biometeo sprzyjające. Więc jeśli macie dzisiaj wolne, to spacery czy rowery wskazane, bo pogoda do tego idealna.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
14: RMF Max.
15: RMF Max.
14: RMF Max.

klasyczek. Levitating, Dua Lipa, klasykiem RMF Max jest oczywiście także co? Flash i prognoza pogody. Taki duet dla naszych świętokrzyskich okolic wjeżdża za chwilę punktualnie o godzinie 11. Z tym wjazdem to nie wszyscy będą mieli taką łatwą sprawę, dlatego że od jutra rusza kolejny etap remontu ulicy Jagiellońskiej. To dotyczy i kierowców, i pieszych, i rowerzystów. To będzie taki slalom gigant. Słuchajcie, chodzi o odcinek od Krakowskiej aż do Karczukowskiej, do Kamińskiego. Prace będą leciały równocześnie po obu stronach jezdni. Sygnalizacja świetlna na krzyżówce Jagiellońskiej, Kołłątaja i Stokowej będzie wyłączona. Zakaz skrętu będzie dotyczył. Objazdy też są wytyczone, wyznaczone. Trzeba patrzeć na te wielkie żółte tablice i czytać dokładnie i nie jechać na pewno na pamięć. Słuchajcie, sporo już zrobiono do tej pory na Jagiellońskiej, no ale czas zabrać się za kolejny etap i chyba się trzeba będzie do tego remontu przyzwyczaić, bo zostanie z nami na troszkę dłużej.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Szofamini 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Jest 11:00, czas na flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. Kierowcy, info z ostatniej chwili. Uważajcie na S7 w Mnichowie. Dachowało auto, przez co zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. W Polsce zarejestrowano już 228 transkrypcji, czyli dokumentów uznających zagraniczne akty małżeństwa. A jak dokładnie wyglądają te statystyki?
3: W tej chwili w Polsce oficjalnie i formalnie zarejestrowanych jest 88 małżeństw kobiet i 140 małżeństw mężczyzn. Jak ustaliliśmy, przez pierwszy tydzień obowiązywania tych nowych przepisów w Polsce zarejestrowano niemal setkę takich pełnoprawnych małżeństw jednopłciowych, dokładnie 98, i one mają taką samą moc prawną jak inne małżeństwa.
2: Tyle Krzysztof Berenda.
4: To jest RMF Max.
2: Mieszkańcy Kielc, informowaliśmy was z kilkudniowym wyprzedzeniem, ale kolejny raz przypominamy. Na kilku osiedlach musicie pożegnać się z ciepłą wodą na parę dni. Do 12 września przerwy obejmą osiedle Słoneczne Wzgórze, Na Stoku, Wichrowe Wzgórze, Uroczysko, Herby, rejon ulicy Uniwersyteckiej i Solidarności. No i w tych samych dniach mogą także wystąpić zakłócenia w dostawach ciepła na osiedlu Nowy Bocianek oraz w rejonie ulic Zagnańskiej i Okrzei. We Fleszu teraz coś dla najmłodszych mieszkańców Świętokrzyskiego. W 24 placówkach powstaną sale sensoryczne w żłobkach. Tyle obiektów dostało dofinansowanie w ramach programu Aktywny Maluch. Wśród sprzętu, który ma pozwolić maluchom ze specjalnymi potrzebami na lepszą naukę świata, m.in. maty ścieżkowe z wypustkami, tunele, trampoliny i strefy ciszy.
5: Podpiszemy z 13 tymi podmiotami. Będziemy aktywnie monitorować, co się będzie działo w tych salach z tym sprzętem. To jest dla tych dzieci, które mają problemy z dostosowaniem się do swojego środowiska, do przetwarzania przede wszystkim informacji otaczającego ich świata. Mamy stwierdzone takie badania, że od 1 do 5 na 5 dzieci jedno dziecko ma takie problemy. W związku z tym te sale będą ułatwiały ten sprzęt, kontakt z otoczeniem, adaptacja do nowego środowiska.
2: Mówi Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski. Szybko zmieniamy temat i przenosimy się do Końskich. Tu ruszyła akcja likwidacji piecyków gazowych. Do końca września macie możliwość złożenia wniosku o darmowy demontaż swojego piecyka oraz podłączenie mieszkania do centralnej sieci ciepłej wody. Inicjatywa ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu korzystania z ciepłej wody, a także ograniczenie ryzyka zatrucia tlenkiem węgla. Jeśli jesteście zainteresowani udziałem, zgłoście się do swojej spółdzielni mieszkaniowej lub zarządcy budynku, gdzie uzyskacie szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty do wypełnienia. Jak podkreślają włodarze, akcja jest częścią szerszych działań modernizacyjnych prowadzonych w Końskich. A na koniec wracamy na kieleckie drogi. Informowaliśmy was, że remontowana będzie ulica Radomska. Sprawdziliśmy, czy chodzi o całą drogę, czy jedynie fragment.
6: Nie będzie to cały obszar ulicy Radomskiej, ale pokazujemy przez ostatnie dwa lata, że krok po kroku potrafimy konsekwentnie realizować swoje plany. No i ten fragment ulicy Radomskiej, dotyczący wjazdu, że wiemy, że znajdujemy się w Kielcach.
2: Odpowiada Agata Wojda, prezydent Kielc.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: W Kielcach i regionie dzisiaj pięknie, słonecznie i niemal bezchmurne niebo. Jeśli pojawi się gdzieś lekkie zachmurzenie, to spokojnie według synoptyków padać nie będzie, więc parasole wam się nie przydadzą. A w najcieplejszym momencie dnia od 20 do 22 stopni temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Do tego lekki wiatr z południowego zachodu, więc nie powinien przeszkadzać. Sprawdzamy jeszcze warunki biometeo. Tutaj kolejne dobre informacje. Ciśnienie mocno w górze, biometr sprzyjający.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Można się rozciągnąć, nawet delikatne ziewnięcie jest wskazane. Już po godzinie 11, to jest poniedziałek w RMF Max i byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. I robimy absolutnie wszystko, żeby w tej pracy wspólnie przetrwać. No i oczywiście z wami, także w robocie, na muzycznym posterunku, jak zawsze Przemek Kubera, jak zawsze mam mega frajdę z tego, że jesteście z nami.

Macie takie wrażenie, że skądś znacie tę melodię? To jest bardzo dobre wrażenie, bo cały czas na świecie dominuje w muzie moda na podkręcanie troszkę starszych bitów i bardzo fajnie to wyszło w tym przypadku. Lee Oaks, Lavinia i Reasons. To jest RMF Max, no i szybka przypominajka. Jutro startują najważniejsze i największe targi na terenie Targów Kielce, czyli legendarny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, czyli targi zbrojeniowe. Potrwają od jutra aż do piątku, no i nawet jeżeli ten temat was do końca nie interesuje, to na pewno zainteresują was korki, które się będą pojawiały w okolicach Targów Kielce do piątku na 100%, szczególnie pewnie jutro i w piątek. No i pewnie interesuje was też to, że w mieście będzie można szczególnie wieczorową porą pewnie w centrum spotkać zdecydowanie więcej ludzi, nie mówiących w języku polskim, nie wyglądających na mieszkańców Kielc. Także żeby nie było, no to ostrzegaliśmy. Na pewno stolik w restauracji trzeba będzie z wyprzedzeniem zarezerwować w tym tygodniu.

0: powrót. J-Lo, Jennifer Lopez, Yalok, Everything's Fine, nowe brzmienia w RMF Max. Z okazji naszych urodzin to my mamy prezent dla was, kasę, i to naprawdę przyjemną, bo nawet 10 tysięcy złotych, a najlepsze jest to, że za samo odebranie telefonu od nas już jest tysiaczek gwarantowany. Tak działa nasza zabawa, urodzinowy deszcz nagród. Szczegóły na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.

To się dopiero nazywa prawdziwa prima ballerina, czyli Margaret z nowością w RMF Max. Bardzo nas to cieszy. Coś czuję, że to jest mocny kandydat, a właściwie kandydatka do hitu jesieni 2026. Sprawdzamy, co przed nami w tym tygodniu, jak można czas wolny spędzić. I zaczynamy od opcji naprawdę na grubo. Forest Error, czyli pierwsza edycja kielecka scena East Coast Rave. Bardzo solidne, bardzo potężne granie. O tym, gdzie to się wydarzy, słuchajcie, opowiemy w RMF Max, jak tylko się dowiemy, bo to na razie jeszcze niespodzianka. Wiem na pewno, że także w tym tygodniu od czwartku do niedzieli startuje Balonowe Świętokrzyskie, czyli drugi międzynarodowy festiwal balonów i balonowy Puchar Polski. To wszystko w Pińczowie od czwartku najbliższego. W niedzielę o 18:00 w kieleckim aplauzie w budynku Kaceku Ryszard Mazur i jego najnowszy stand-upowy program Immortale. No będzie co robić.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: 10% taniej. Oferta ważna do 12 września.
1: Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko Ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
10: W Kielcach i regionie dzisiaj pięknie, słonecznie i niemal bezchmurne niebo. Jeśli pojawi się gdzieś lekkie zachmurzenie, to spokojnie według synoptyków padać nie będzie, więc parasole Wam się nie przydadzą. A w najcieplejszym momencie dnia od 20 do 22 stopni temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Do tego lekki wiatr z południowego zachodu, więc nie powinien przeszkadzać. Sprawdzamy jeszcze warunki biometeo. Tutaj kolejne dobre informacje. Ciśnienie mocno w górze, biomet sprzyjający.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
11: RMF Max.
12: RMF Max.
11: RMF

Mała pobudka dla tych, którzy sobie w pracy drzemkę ucięli. Ja to totalnie szanuję. Najlepsi są zawodnicy tacy, którzy śpią, a po nich nie widać. Chciałbym umieć. Wake me up, Avicii z klasyczkiem RMF Max. Za chwilę po 12 na pewno będzie was rozbudzała ekipa, która robi to doskonale. Irek Jakubek, Asia Meus i wszystko gra od godziny 12, a ja wracam do was jutro, jak zawsze, po 9. Do usłyszonka, Przemek Kubera.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
4: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
5: 8200
6: 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru
9: i pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
17: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Dwunasta w poniedziałek, czas na flash w samo południe w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Minął tydzień pilotażowego programu na drodze do Morskiego Oka. Od początku września konie dowożą pasażerów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza, czyli krócej o 4 kilometry.
7: No tak, dla zdrowych ludzi to może nie jest kłopot, ale liczmy się z tym, że są starsi lub niepełnosprawni. Także uważam, że jednak ta trasa powinna być wydłużona, a nie skrócona do minimum.
8: Nie, myślę, że skrócona, bo szkoda koni pod górę.
9: A może konie przynajmniej zadowolone?
10: Zdecydowanie za mało ruchu. Mało. On dopiero wychodzi na wodogrzmoty, on jest rozgrzany, a one dopiero chcą iść, a tu stop.
6: Mówili Maciejowi Pałachickiemu turyści i fiakier Andrzej Mąka. Turyści, którzy chcą zobaczyć Morskie Oko, jadą teraz nad słowackie Szczyrbskie Jezioro, gdzie można dojechać samochodem.
4: To jest RMF Max.
6: We Fleszu w samo południe czas na Pińczów. Tam rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest ponad 1 000 000 zł. Jak dowiedział się reporter RMF Max Marcin Różyc, mieszkańcy mogą wybierać spośród 10 propozycji.
11: Wśród nich znalazły się m.in. uporządkowanie wzgórza zamkowego, termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzowie i remont remizy OSP w Starej Zagości. Jednym z projektów jest także pińczowska woda publiczna, czyli montaż punktów z pitną wodą, a kolejnym budowa letniej sceny na potrzeby różnego rodzaju imprez. Na liście są także siłownia pod chmurką, modernizacja placu zabaw w Brześciu, modernizacja stadionu miejskiego oraz remont i doposażenie biblioteki publicznej. Najtańszy projekt kosztuje niespełna 100 tysięcy złotych, najdroższy około 200 tysięcy.
6: A głosowanie potrwa do 20 września. Trzy podkieleckie gminy, Morawica, Nowiny i Chęciny, stawiają na rozwój turystyki i promocję regionu dzięki unijnemu wsparciu. Za prawie 2 miliony złotych w Morawicy powstanie pole kempingowe nad zalewem, które ma być nowoczesną przestrzenią dla kamperów. Teren zostanie wyposażony w niezbędną infrastrukturę, czyli prąd, wodę i kanalizację. W Nowinach planowana jest budowa ścieżki turystyczno-historycznej przez Las Zgórski. Tam znajdą się tablice edukacyjne opisujące lokalną historię. Za to Chęciny postawiły na wymianę witaczy na głównych drogach wjazdowych oraz montaż napisu I love Chęciny. RMF Max zaglądamy na północ Kielc. Tam trwa remont nakładkowy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego. W tym miejscu trzeba liczyć się z utrudnieniami. Momentami wprowadzany jest ruch wahadłowy sterowany przez pracowników budowy.
12: Dokonano już frezowania. Prowadzone są prace przy tych urządzeniach infrastruktury technicznej, podziemnej, czyli mówimy o pracach wysokościowych, tak żeby te pokrywy chociażby studni znajdowały się na takim poziomie, żeby przejazd w miarę możliwości jak najmniej odczuwalny.
6: Mówi Marcin Januchta, rzecznik MZD, a prace potrwają do połowy września. Na koniec szybkie zaproszenie na badania profilaktyczne w Starachowicach. W czwartek i piątek cytomammobus stanie na placu pod Skałkami przy Alei Armii Krajowej od godziny 10. Będzie można wykonać mammografię, cytologię i test HPV. Badanie trwa maksymalnie 15 minut i obowiązuje wcześniejsza telefoniczna rejestracja.
5: Lepiej wiedzieć.
4: Lepiej.
5: Pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Po 12 sprawdzamy, co w prognozie pogody dla Kielc i województwa świętokrzyskiego. Nadal małe zachmurzenie, do tego sporo słońca i małe szanse na opady deszczu, według synoptyków nawet zerowe, więc jeśli zastanawiacie się, czy brać ze sobą parasol, to nie będzie dzisiaj potrzebny. Na termometrach od 20 do 22 stopni temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Ciśnienie mocno w górze, biometr sprzyjający, więc jeśli macie trochę wolnego, to warto wykorzystać ten czas na świeżym powietrzu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
14: Hity na maksa. 4 minuty po 12. Jeżeli w waszym głosie słychać trochę weekend, to mamy pewną podpowiedź.
15: Czy mamy pewne ćwiczenie, które możemy zrobić razem, żeby było luźniej w głosie?
14: No to uwaga.
15: To nie to ćwiczenie. No. Uwaga. Mama, mama, mama.
14: Mama, mama, Max. Już po mnie idą. Idą po mnie.
15: Marszowym krokiem.
14: Mają zbroje, miecze i takie długie płaszcze.
15: się!
14: Tylko oszczędźcie Aśkę. Asia Meus po prawej, Irek Jakubek zawsze po lewej i wszyscy po waszej stronie. Bo wszyscy jesteśmy RMF Max. Spędźcie z nami poniedziałek po południu.

0: Wasze ulubione hity na maksa w wersji poniedziałkowej, żeby czas w pracy płynął przyjemniej.
1: 12 po 12. A jednak wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila. Bo są takie numery, które mają dokładnie 26 lat, a będą brzmiały tak, jakby... A Odcast usiedli do tej produkcji ledwo wczoraj i zrobili numer, przy którym będziemy się bujać dzisiaj w

0: Prognozy pogody nie najgorsze, prognozy finansowe jeszcze lepsze. Mamy deszcz nagród, urodzinowy deszcz nagród. Dwie szanse na 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy dzisiaj i 10 tysięcy w piątek.
1: A jak zgłosisz się do zabawy właśnie teraz, to te dwie szanse pomnożymy ci razy 570. Jeden max wysłany pod 7327 to 570 opcji na finał.
0: Najlepiej robić to... teraz, wysłać max na 7327, najbardziej opłacalna okazja tej godziny. Max 7327.
2: Reklama.
3: Co? Już liście lecą?
4: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
5: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe, między innymi pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na sswkielce.edu.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.

0: Pac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: I po reklamie.

0: Najlepsza popołudniowa playlista jest tu w RMF Max. Minuta po pół do pierwszej.
1: Tak.
0: Bo ja jestem zaskoczony tym, co właśnie przeczytałem. To jest doniesienie naukowe. Dziewczyny, czujność, będzie o czym rozmawiać przy popołudniowej kawce. Podczas owulacji kobiety wykazują silniejsze pragnienie zakupu rzucających się w oczy, uważaj, dóbr luksusowych.
1: Czy ja bym powiedziała, że wykazują silniejsze pragnienie mężczyzn, którzy mają takie dobra.
0: Dobra, to nie była nauka, to była Aśka. I koleżanki. Życie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Słuchajcie, zdaniem Polaków w sklepach mogłyby pracować roboty. Aha. Mogłoby nawet pracować ich więcej i za tym jest aż 80% pytanych, no.
3: Przepraszam, ale ja w imieniu nas wszystkich chciałam powiedzieć, że między tymi paletami to naprawdę jeszcze brakuje, żeby tam roboty były.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
1: Po 12 sprawdzamy, co w prognozie pogody dla Kielc i województwa świętokrzyskiego. Nadal małe zachmurzenie, do tego sporo słońca i małe szanse na opady deszczu, według synoptyków nawet zerowe, więc jeśli zastanawiacie się, czy brać ze sobą parasol, to nie będzie dzisiaj potrzebny. Na termometrach od 20 do 22 stopni temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Ciśnienie mocno w górze, biometr sprzyjający, więc jeśli macie trochę wolnego, to warto wykorzystać ten czas na świeżym powietrzu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
4: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
5: Pędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
4: Paragon zysk.

0: uduszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
1: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Wybiła 14. Czas na flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Brakuje chętnych młodych medyków, którzy chcieliby zostać onkologami. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że na specjalizacji onkologicznej zajętych jest tylko około 40% miejsc. A dlaczego tak mało?
7: Pierwszy powód jest taki, że onkologia jest trudną specjalizacją, a do tego onkolodzy mają mniej niż inni lekarze możliwości pracy w sektorze prywatnym. Dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej uważa, że młodych medyków zniechęca też biurokracja na oddziałach onkologicznych.
8: Wiele przyjęć onkologicznych to hospitalizacje jednodniowe, ale papierów trzeba zrobić, jakbyśmy przyjmowali człowieka na wielkie zabiegi i wymianę wszystkich podzespołów.
7: W całej Polsce pracuje teraz ponad 1200 lekarzy onkologów.
6: Tyle Michał Dobrołowicz.
4: To jest RMF Max.
6: Uwaga, mieszkańcy gminy Piekoszów. Lokalny zakład usług komunalnych informuje mieszkańców miejscowości Rykoszyn, że w związku z pracami na sieci wodociągowej mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Te jutro od 8.30 do odwołania. W regionie będzie bezpieczniej. Jednostki OSP z gminy Bodzentyn otrzymały nowoczesne sprzęt i środki ochrony indywidualnej, które podniosą bezpieczeństwo strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zakup obejmował aparaty ochrony dróg oddechowych, ubrania specjalne i hełmy strażackie. Szczególnie ważne doposażenie trafiło do OSP Wilków, przygotowującej się do pełnej gotowości bojowej. Do tej pory jednostka nie posiadała żadnych aparatów ochrony dróg oddechowych. Zmieniamy temat. W RMF Max przypominamy Wam o jutrzejszych zmianach na Jagiellońskiej w Kielcach. Utrudnienia dotyczą fragmentu od skrzyżowania z Krakowską do skrzyżowania z Karczówkowską.
9: Wyjadąc ulicą Jagiellońską od strony Karczówkowskiej nie będziemy mogli skręcić w lewo w Kołłątaja, czy też jadąc od strony Karczówkowskiej w kierunku ulicy Krakowskiej nie będziemy mogli skręcić w lewo w ulicę Stokową. Podobnie zresztą będzie przy wyjazdach w lewo, zarówno jeżeli chodzi o ulicę Stokową i ulicę Kołłątaja. Tutaj pojazdy zostaną pokierowane objazdami.
6: Wyjaśnia Marcin Januchta, rzecznik MZD. Tunele, trampoliny, maty z wypustkami, a nawet specjalne strefy ciszy. Takie miejsca mają pomóc najmłodszym lepiej poznawać świat. W żłobkach w regionie powstaną sale sensoryczne, a wszystko dzięki dofinansowaniu z programu Aktywny Maluch. Nowości pojawią się m.in. w Chęcinach.
10: Żłobek ma ponad 45 maluchów. W tym roku będziemy również budowali aktywny plac zabaw dla maluchów żłobkowych. I teraz udało się z programu rządowego pozyskać 80 tysięcy. Projekt opiewa na kwotę 88 880 zł dokładnie. W ramach tego będą cztery kąciki sensoryczne dla dzieci do 3 lat.
6: Podkreśla Robert Jaworski, burmistrz Chęcin. Na koniec wracamy ponownie do stolicy regionu. Wystartowała kampania Made in Kielce. Jej celem jest pokazanie Kielc jako miasta, w którym można rozwijać swoje pomysły, zdobywać doświadczenie i budować karierę. Akcja skierowana jest do młodych ludzi, a efektów szukajcie w internecie i w przestrzeni miejskiej.
5: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Popołudnie w Świętokrzyskiem z lekkim zachmurzeniem, sporą dawką słońca i przyjemną temperaturą. Od 20 do 22 stopni temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Do tego lekki wiatr z południowego zachodu. Warunki biometeo sprzyjające, ciśnienie mocno w górze, biometr korzystny, więc energii nie powinno brakować. Wieczorem może pojawić się więcej chmur, ale na szczęście według synoptyków ma nie padać, więc parasole Wam się nie przydadzą. Wtedy w okolicach 15 stopni, w nocy spadki do 11.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
11: 4 po drugiej. Ważna wiadomość dla tych, którzy lubią zbierać punkty i po to, żeby mieć trochę taniej, szykują się zmiany w programie lojalnościowym.
12: No, wszystkie ważne rzeczy, które musicie wiedzieć, są tutaj w popołudniu RMF Max. Asia, Irek, dzień dobry.

0: I zegary odmierzające czas do wyjścia z pracy przyspieszyły. 12 minut po 14. Tak wam fajnie gramy w RMF Max.
1: Do końca października, tylko do końca października, możemy zbierać żabsy.
0: O kurczę.
1: Tak, a potem jest 60 dni, żeby to, co sobie nazbieraliśmy, wykorzystać, bo od nowego roku żabsów nie będzie.
0: To ja się muszę spieszyć, bo jeśli chodzi o żabsy, to ja sobie zrobiłem te żapasy. Ważne wiadomości dla tych, którzy zbierają punkty, żeby mieć trochę taniej. Jesteśmy w tym samym klubie. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Pięknie grasz.
1: To nie ja, to Marlon Hofstadt i słuchacze RMF Max na swoich klawiaturach komputerowych, wklepując wszystkie ważne cyferki w pracy o 14.20. Dobrze, że z nami jesteście.
0: Pada dzisiaj deszcz, urodzinowy. Gdzie? Deszcz nagród w RMF Max. Jednym zgłoszeniem wchodzisz do dwóch losowań i codziennie stoisz przed szansą na 10 tysięcy złotych. Tak się bawimy.
1: Jak się zastanawiasz, o kim Asia mówiła, że... Ty stoisz i możesz wygrać, to właśnie jesteś ty,
0: dokładnie,
1: słuchaczko.
0: Tak,
1: ty, słuchaczu, www.rmfmax.pl. Tam właśnie teraz pojawiły się wyjątkowe, specjalne okazje i jeszcze więcej szans na 10 tysięcy złotych. Od dzisiaj pada urodzinowy deszcz nagród.

0: Tobi Romeo, z miłości do muzyki. Tak wam gramy w RMF Max. 2:30. I nowy trend w internecie. Musicie o tym wiedzieć koniecznie.
1: Koniecznie.
0: Ludzie chwalą się teraz tym, co dają swojemu dziecku do szkolnej śniadaniówki.
1: A żeby było jasne, to nie jest taka zwykła śniadaniówka. To jest ostra rywalizacja o to, kto zrobi lepszy wkład. To wiecie, to muszą być jakieś mini gofry, pizzowe muffinki, warzywa w słupki, owoce w serduszka. No nie ma łatwo.
0: I to wszystko do pudełeczka. Dlatego moje dzieci nie dostają takie pudełka do szkoły. Dostają tylko kanapkę zawiniętą w folię aluminiową. Nie ma pudełka. Tatuś nie chce was wychować na pudełko żerców. Smacznego, kochani.

0: Gromi i Antonia w RMF Max. Zawsze dobrze, zwłaszcza w poniedziałek po południu. Lato sobie przypomni o nas. Już jutro zostanie jeszcze na środę, a co więcej w pogodzie sprawdzimy za moment.
1: Lato, aż w końcu odleci. W sensie odpadnie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Joel Corey to gość, który nie może żyć bez dwóch rzeczy. Bez siłowni każdego dnia i oczywiście bez muzyki. Mam

0: Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
1: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedzielę handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Kielce, Zagnańska 27.
5: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
7: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.
2: Popołudnie w Świętokrzyskiem z lekkim zachmurzeniem, sporą dawką słońca i przyjemną temperaturą. Od 20 do 22 stopni temperatura odczuwalna na podobnym poziomie, do tego lekki wiatr z południowego zachodu. Warunki biometeo sprzyjające, ciśnienie mocno w górze, biometr korzystny, więc energii nie powinno brakować. Wieczorem może pojawić się więcej chmur, ale na szczęście według synoptyków ma nie padać, więc parasole Wam się nie przydadzą. Wtedy w okolicach 15 stopni, w nocy spadki do 11.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel szkół zaocznych Monolit. www.monolitkielce.pl.

0: O, jak dużo nowości w nowym sezonie tu w RMF Max.
1: Na przykład codziennie szansa na 10 tysięcy złotych.
0: Tak, a dzisiaj za odebranie telefonu gwarantowany tysiak i na naszym www.rmfmax.pl wjeżdżają zawsze super okazje.
1: I robimy to dla was, bo razem jesteśmy RMF Max, wasz ulubiony pomnażator pieniędzy. Irek
0: i Asia.
1: I ja.
0: I Jakubek.
1: To pa, do jutra.
0: Asia Mews. Ciao.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
3: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
4: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w Cie.

0: poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: I po reklamie.

0: 15 w poniedziałek. Zaczynamy Flash w RMF Max o pełnej. Paulina Michta, zapraszam. Były komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk, stawił się w sądzie na rozprawę w sprawie wybuchu granatnika. Wszystko wskazuje na to, że tym razem proces, który odraczano już 10 razy, ruszy. Przypomnijmy, chodzi o sprawę sprzed prawie 4 lat, gdy w siedzibie komendy głównej policji doszło do eksplozji granatnika. To prezent, który generał dostał od ukraińskich służb. Został oskarżony o posiadanie broni bez wymaganej koncesji, o przewiezienie jej do kraju bez zgłoszenia tego służbom celno-skarbowym podczas kontroli granicznej, a także o nieumyślne sprowadzenie zagrożenia dla życia pracowników Komendy Głównej Policji.
1: To jest RMF Max.
0: Jesteśmy na bieżąco z tym, co najważniejsze w mieście. Startuje modernizacja strefy płatnego parkowania w Kielcach. Na ulicach pojawi się 80 nowych parkomatów. Urządzenia umożliwią płatności BLIK, obsłużą karty zbliżeniowe, a także wydadzą e-bilety i cyfrowe potwierdzenia. Parkomaty będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mają mieć ekrany dotykowe i obsługę w 3 językach. Cały proces wymiany potrwa do połowy października. Dodatkowo nowe parkomaty pojawią się m.in. przy ulicy Dużej, Leśnej, Kościuszki, Zamkowej i Żeromskiego. Mieszkanka powiatu starachowickiego padła ofiarą oszustwa metodą na kuriera bankowego. 29-latka uwierzyła osobie podającej się za pracownika banku, która poinformowała ją o rzekomej próbie wyłudzenia kredytu na jej dane. Działając według instrukcji oszustów, kobieta wypłaciła pieniądze z kilku placówek i przekazała je osobom, które przedstawiły się jako kurierzy bankowi. Łącznie straciła 590 tysięcy złotych. Policja przypomina, prawdziwi pracownicy banków nie wysyłają kurierów po gotówkę i nie nakłaniają do przekazywania pieniędzy obcym. W razie wątpliwości należy przerwać rozmowę i samodzielnie skontaktować się z bankiem lub zgłosić sprawę na policję. Wystawców będzie niemal 400 więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Wszystkie hale wypełnione po brzegi. Jutro w Kielcach rozpoczyna się 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Jak podkreślają organizatorzy, to przede wszystkim duże wyzwanie logistyczne.
2: Zaczynamy je budować miesiąc przed rozpoczęciem. Zazwyczaj w większości przypadków wystarczy tydzień na zabudowę. Na te targi musimy poświęcić dużo czasu, ale na szczęście to jest ten dobry zbieg okoliczności, że targi są zawsze w pierwszym miesiącu września, a w sierpniu nigdzie nie odbywają się w Europie targi. W związku z tym możemy śmiało tym wystawcom zaoferować prawie cały sierpień do zabudowy, bo nie jest to kosztem możliwości organizacji innych targów.
0: Zaznacza Andrzej Mochoń, prezes targów Kielce. MSPO potrwa do piątku. Radoszyce inwestują w wodę. Tu pojawią się dwa nowe zbiorniki, które połączą ekologię z turystyką. A jak to będzie wyglądać?
3: Chcemy zagospodarować, chcemy zrobić alejki, chcemy zrobić zagospodarowanie i zaprosić tam mieszkańców i nie tylko.
4: Jak to będzie w czasie wyglądało?
3: Czas mamy do 2029 roku, ale podzieliliśmy sobie na takie 2 lata. Pierwszy to 2028 i później 2029.
0: Mówi Michał Pękala, burmistrz miasta i gminy Radoszyce.
1: Mamy to?
5: Mamy to!
1: Sport w RMF Max.
6: To popołudniowy flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. A zaczynamy od tenisa. Na kort w Nowym Jorku znowu wyjdzie dziś Iga Świątek. Polka zagra o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open z Chinką Chiwen Zheng,
7: którą wygrała do tej pory 7 spotkań, a przegrała tylko raz. Nasza tenisistka, która na US Open nie przegrała jeszcze seta, jest zdecydowaną faworytką tego meczu. W ćwierćfinale US Open jest już liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka, która wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6-4, 6-3.
6: Mówił Wojciech Marczyk. Czeka mecz, powinien rozpocząć się o 17.30. Dziś dwa ostatnie spotkania 7. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 18.00 Wieczysta Kraków zagra z Zagłębiem Lubin. W drugim dzisiejszym spotkaniu Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Płock.

0: Temperatura nadal powyżej 20 stopni w całym regionie świętokrzyskim i taka utrzyma się jeszcze przez najbliższe godziny. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Wiatr z zachodu i południowego zachodu lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Na niebie niemal bezchmurne niebo, a tam, gdzie pojawi się więcej szarości, nie musicie się martwić. Według synoptyków padać nie będzie, więc parasole też nie będą potrzebne. Wieczorem za to może pojawić się większe zachmurzenie. Na szczęście też bez opadów, wtedy spadki do 15, w nocy w okolicach 11.
1: No dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry po godzinie 15:00. To jest kanał nadawczy w RMF Max. Dzisiaj w składzie okrojonym o połowę. Justyna Borycka z wami do godziny 18:00. Ale spokojnie, poradzimy sobie w ekipie RMF Max. No to od razu pytanie, moi drodzy. Pytanie do was. Kto jest waszą ulubioną osobą w pracy? Tak jak dla mnie Michał Siwek, którego dzisiaj nie ma. I co lubicie z tą osobą robić? Dajcie znać. Głosówki zbieram na Messengerze albo Instagramie RMF Max i chętnie nagrodzę gadżetami.

0: No i pięknie to gra. Another I Talk To You w RMF Max. To jest kanał nadawczy i o tej porze już sporo głosówek do mnie wpadło na Messengerze a propos waszej ulubionej osoby w robocie. I to jest rzecz wspaniała. Posłuchajcie tego.
1: Mimo, że pracuję w firmie 30-osobowej, tak naprawdę jestem sam, bo jestem spedytorem w firmie transportowej, jestem sam, zarządzam wszystkimi kierowcami, więc tak naprawdę ulubioną moją osobą w pracy jestem ja i bez siebie nie wyobrażam sobie mojej pracy. Pozdro.
0: No i pięknie, słuchajcie, to tutaj w takim razie no tylko jeden
2: ze stałych gadżetów. Ulubioną osobą w pracy jest Ewcia, uwielbiam mieć z nią zmiany, bo uwielbiamy razem ściemniać, a zawsze gdy ściemniamy, to robota idzie na maksa. Pozdrawiamy serdecznie, właśnie z pracy.
0: No i o to chodzi. Tutaj podwójny zestaw gadżetów RMF Max dla ciebie i dla twojej pracowej bestii. Czekam jeszcze na zgłoszenia na Messengerze.

0: Poniedziałkowe popołudnie nie takie straszne, jak Kygo leci w głośnikach Take Me Back za nami w RMF Max, ale ja przyznam, że trochę jestem w strachu, trochę też upocona pod skrzydłem i to bardziej niż po weekendzie w Tatrach, bo słuchajcie, dzisiaj ruszamy z nową zabawą. Urodzinowy deszcz nagród, 10 tysięcy złotych nawet w dzisiejszym finale jest do zgarnięcia, ale no ta informacja jest naprawdę mocna. Za samo odebranie telefonu dziś możesz wygrać 1000 złotych, a ja jeszcze teraz mnożę twoje szanse, żeby łatwiej wybrać twój numer telefonu. 550 razy mnożę twoje zgłoszenie, jeśli wyślesz je teraz z hasłem Max SMS-em pod 7327 za 3,69. No, to wiemy co robić. Gramy i lecimy. Urodzinowy deszcz nagród rusza właśnie dzisiaj. Nawet 10 tysięcy złotych w finale, a za samo odebranie tysiak. Max na 7327.
1: Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TEB Edukacja.
6: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na sswkielce.edu.pl.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
15: I po reklamie.
17: Jestem Radek, a to moja ekipa.
18: Ja też dołączam, jestem Aneta.
17: Cześć.

0: No proszę, jaki przyjemny duecik. Daria Zawiałow i Taco Hemingway to Supro w RMF Max. O duetach też dzisiaj mowa, ponieważ ja w kanale nadawczym sama wyjątkowo bez Michała Siwka, ale każdy ma w swojej pracy swoje ulubione osoby. Jaka jest wasza work bestie?
1: Moją ulubioną osobą w pracy jest pan ochroniarz. Dlaczego? Bo to właśnie on mówi mi do widzenia, kiedy z niej wychodzę.
0: No to ma to sens. To jest jednak ten miły uśmiech na papa, chociaż wiesz, że jeszcze tam wrócisz.
2: Moja ulubiona koleżanka z pracy zawsze przychodzi na czas, zawsze mnie cieszy, gdy ją widzę i zawsze razem możemy poszaleć. Nazywa się wypłata.
3: Siema, tu Buła. Moją najlepszą osobą w pracy jest Czarna.
4: Siema, tu Czarna. Moją najlepszą osobą w pracy jest Buła.
3: Pozdrawiamy Centrum Franczefala w Lęborku.
0: Również pozdrawiamy.

0: Jakby wam się zdarzyło dzisiaj w drodze z pracy tak za bardzo przyspieszyć, to sorry papi, można wykrzyczeć się przez okno i po prostu jechać dalej. Za chwilę będzie najświeższa prognoza pogody w RMF Max. Podobno jutro upały, więc uważajcie na siebie, no i bawcie się dobrze w drodze z pracy. RMF Max.
1: Reklama. Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy,
7: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
18: I po reklamie.
19: Jestem Kuba.
20: Tu Martyna.
21: This is Lady Gaga.
22: Z tej strony Klaus.
23: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.

Temperatura nadal powyżej 20 stopni w całym regionie świętokrzyskim i taka utrzyma się jeszcze przez najbliższe godziny. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Wiatr z zachodu i południowego zachodu lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Na niebie niemal bezchmurne niebo, a tam, gdzie pojawi się więcej szarości, nie musicie się martwić. Według synoptyków padać nie będzie, więc parasole też nie będą potrzebne. Wieczorem za to może pojawić się większe zachmurzenie. Na szczęście też bez opadów, wtedy spadki do 15, w nocy w okolicach 11.

0: Czasem byłoby fajnie, żeby świat się zatrzymał, ale na pewno nie w poniedziałek. Kto jeszcze w pracy, to na pewno warto miłe słowo powiedzieć dla osób, z którymi pracujecie.
1: Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić moje przyjaciółki z pracy, Żanetkę i Nikolę, i życzę wszystkim miłego dnia.
0: No to ja też życzę miłego dnia i słyszymy się po 16:00. Zostańcie z kanałem nadawczym.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro,

0: Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Kielce przy ulicy Krakowskiej 285. Do zobaczenia.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
5: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Szesnasta w poniedziałek, czas na popołudniowy flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Jak na razie nie widać szans na obniżkę cen paliw w Polsce, przyznaje dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl. W budżecie państwa nie ma środków na państwową interwencję w tej sprawie.
2: Nie mamy po prostu na to w budżecie środków. Wiadomo, że podatki, które są w cenach paliw, w jakiś sposób też finansują nasz budżet, czy do czego budżetu wpadają, więc bez tego będzie trudno funkcjonować państwu w różnych obszarach, niekoniecznie tylko w tym związanym z paliwami. I dlatego myślę, że jakaś państwowa interwencja w najbliższym czasie jest, no delikatnie mówiąc, mało prawdopodobne.
1: Podkreślił dr Jakub Bogucki.
3: To jest RMF Max.
1: Pamiętacie akcję Puma na terenie gminy Mirzec? O tym informowaliśmy was w ubiegłym tygodniu. Jak się okazało, w gminie znów pojawiły się plotki o pumie grasującej w okolicznych lasach. Wszystko przez zdjęcie, które trafiło do sieci i szybko zaczęło robić furorę. Fotografia przedstawia dużego, dzikiego kota spacerującego po jednej z lokalnych ulic. Na miejscu pojawiły się służby. Okazało się, że autor wygenerował obrazek przy pomocy sztucznej inteligencji. Mieszkańcy nadal powinni jednak zachować ostrożność, ale nie ma powodów do paniki. Służby proszą, by w przypadku zauważenia nietypowego zwierzęcia nie zbliżać się i natychmiast powiadomić odpowiednie instytucje. W popołudniowym fleszu trochę kultury w lokalnym wydaniu. Roxana Anna Miner to nowa dyrektor Teatru Lalki i aktora Kubuś. Jak zapowiada, plany na najbliższy sezon są jasne. Nowe premiery, rozwój edukacji teatralnej, wyjście z teatrem w przestrzeń miejską oraz poszerzenie oferty dla różnych grup wiekowych. Jeszcze w tym miesiącu premiera spektaklu Straszy dla dzieci od 5 lat, a w lutym Wyznania zmyślonego przyjaciela dla widzów od 8 lat. W czerwcu zaplanowano Małego Księcia w reżyserii dyrektorki. Czas na najnowsze drogowe info. Mówiliśmy na antenie RMF Max o remoncie Radomskiej w Kielcach, ale to nie koniec. Nowej nawierzchni doczeka się też fragment Tarnowskiej. Miasto dostało na ten cel 3,5 miliona złotych.
4: Fragment ulicy Tarnowskiej w okolicach kieleckich bazarów. Ulica Tarnowska to też jest chyba druga wymieniana ulica jako ulica ogromnej potrzebie. Już się przymierzam do tego remontu. Zresztą zaznaczę, że ulica Tarnowska to także jest ulica, którą zgłosiliśmy do projektu i pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego, więc myślimy o niej w sposób kompleksowy, jako taką już gruntowną modernizację tej ulicy pewnie za kilka lat, ale przez ten okres chcemy ją w takim trybie poprawiania stanu nawierzchni poprawiać.
1: Informuje Agata Wojda, prezydent Kielc. Na remont Tarnowskiej trzeba jeszcze poczekać, ale na Jana Nowaka Jeziorańskiego już trwa. Drogowcy ostro pracują, więc jeśli tędy przejeżdżacie, przygotujcie się na utrudnienia.
5: Te prace będą prowadzone odcinkowo, aczkolwiek w momencie, kiedy będzie układana warstwa już stricte ta bitumiczna, no to poszczególne pasy mogą być wyłączane z ruchu, tam przewidziano również ruch wahadłowy, który w tym czasie może obowiązywać. Te związane z frezowaniem, jak również układaniem masy bitumicznej, one są prowadzone w godzinach wieczornych.
1: Tłumaczy Marcin Januchta, rzecznik MZD.
0: Lepiej wiedzieć.
3: Lepiej.
0: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Wieczór w Kielcach i regionie zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym, ale tych chmur będzie jednak mniej niż słońca. Do tego według synoptyków padać nie będzie, więc jeśli macie w planach jakieś wieczorne spacery albo wyjścia na rower, no to parasole wam nie będą potrzebne. Na termometrach nieco niższe wartości, od 15 do 18 stopni, temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Do tego słaby wiatr, głównie z południa. W nocy spadki do 11, warunki biometeo sprzyjające.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Od świtu do świtu.
8: I po 16 też. Hity na maksa w RMF Max. Justyna Borycka po tej stronie. Witajcie ponownie. No to czas się pochwalić. Co wam się dzisiaj udało? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

0: To jest jej czas. Zalia i Tylko kochaj mnie w RMF Max. No i to jest też wasz moment, żeby pochwalić się tym, co się dzisiaj udało.
1: Siema RMF Max, udało mi się dzisiaj przyjść punktualnie do pracy i co więcej, nawet jeszcze kupić kawę przed, więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy i w szczególności mojego pracodawcę.
0: No i to jest rzecz, która zasługuje na gromkie wii, więc jeśli jest jeszcze coś, czym chcielibyście się pochwalić, dajcie znać na Messengerze RMF Max głosówką. RMF Max.

weekend chodził mi ten numer po głowie. Moonlight i Alabama Ten w RMF Max. To jest energia, której teraz potrzebujemy, moi drodzy, i o to chodzi. Tak trzeba żyć, tak trzeba grać o tej porze w RMF Max. A, no i jeszcze jedna ważna rzecz. Słuchajcie, za chwilę dzwonimy z ważną sprawą, bo dzisiaj urodzinowy deszcz nagród startuje. No i to jest moment, żeby wejść do gry i jeszcze sprawdzić, co się tutaj może wydarzyć. Szczegóły na rmfmax.pl. Startujemy już za moment, więc bądźcie z RMF Max. O, a co się tutaj dzieje? No słuchajcie, tak to gra. Tak to gra w RMF Max.

O. I o to chodziło właśnie, słuchajcie. Tutaj kanał nadawczy dzisiaj w samotności, właśnie w takim klimacie, że czasem rzeczy wymykają się spod kontroli. Wybaczcie, kochani, ale wrócimy do normy, no. Poniedziałki w pracy takie są.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaj.

0: Expert.pl.
1: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Piękny to jest poniedziałek, bo to pierwszy poniedziałek z zabawą urodzinowy Deszcz Nagród. RMF Max we wrześniu ma urodziny i jak co roku w sumie to my dzielimy się prezentami razem z wami. 30 koszy prezentowych dzisiaj tutaj ze mną jest i w jednym z nich nawet 10 tysięcy złotych. Ale pora wybrać numer telefonu, żeby zobaczyć, do kogo się dodzwonimy. No i kto za samo odebranie już tysiaka zgarnie. Wybieram numer i co? I czekamy 6 sygnałów jak zwykle. Jest numer 1. Trochę się stresuję, nie powiem. 1000 złotych za odebranie. Czy to się wydarzy? Już 4 sygnały. No nie. No nie. Ostatnia szansa. Wstrzymałam oddech. Ale niestety...
2: Użytkownik, do nie, którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
1: Nie tak miał wyglądać to ten poniedziałek, ale kochani, no to oznacza tylko tyle, że jutro za odebranie telefonu w zabawie urodzinowy Deszcz Nagród już 2000 zł na was czeka. To naprawdę trzeba mieć ten telefon przy sobie, blisko, cały czas, przez cały dzień, ale najlepiej po południu, właśnie wtedy, kiedy dzwonimy w zabawie. No i cały czas 10 tysięcy złotych w koszach schowane razem z innymi nagrodami, między innymi PS5, projektor do filmu, hulajnoga elektryczna też czekają na was, więc no nic, tylko się zgłosić. A no i jeszcze jedna ważna sprawa. Każde zgłoszenie to udział w dwóch losowaniach. Tak jak w dzisiejszym finale, ale też w finale tygodnia w piątek, więc już naprawdę nie ma na co czekać. Max na 7327. Zgłoś się, a potem miej telefon przy sobie.

Fastboy i Music Sounds w RMF Max. Zbliżamy się do za 25. To już będzie moment, żeby wyjść z pracy. Za chwilę my jeszcze sprawdzimy, co się szykuje w pogodzie, a okazuje się, że lato ma wrócić. Przynajmniej na parę dni. Zostańcie z RMF Max.

0: krytykować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
11: AI,
10: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Wieczór w Kielcach i regionie zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym, ale tych chmur będzie jednak mniej niż słońca. Do tego według synoptyków padać nie będzie, więc jeśli macie w planach jakieś wieczorne spacery albo wyjścia na rower, no to parasole wam nie będą potrzebne. Na termometrach nieco niższe wartości, od 15 do 18 stopni, temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Do tego słaby wiatr, głównie z południa. W nocy spadki do 11, warunki biometeo sprzyjające.

0: Na takie bailando każdy dziś zasługuje w RMF Max. Enrique Iglesias i Sean Paul oczywiście za nami, a ja cały czas sprawdzam, co u was słychać.
1: A ja dziś nieoczekiwanie dostałem podwyżkę.
0: No i pięknie, to zasługuje na gromkie wii!
2: Witam was serdecznie! Udało mi się dzisiaj nic nie zepsuć w pracy. Pozdrawiam!
0: No, chciałabym powiedzieć to samo, ale niestety nie mogę. Słyszymy się po piątej.
3: Max. Ogłoszenie RMF Max. Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
4: A siema, wariacie, co tam na czacie?
5: Pytamy was, jakie tam dramy na szkolnych czatach, skoro mamy początek września.
6: Na grupie przedszkolnej była drama o to, że w zupie pomidorowej jest przecieranie prawdziwe pomidory.
7: Słuchajcie, zupa pomidorowa to nie jest zupa pomidorowa, żeby wszyscy byli zadowoleni.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Hej, co u Ciebie?
7: Zapisałem się do TEB Edukacja.
6: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl.

0: placówce. Radom, Słowackiego 84.
1: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Wybiła 17. Czas na najnowszy flash w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Prime Time to jedna z głośniejszych premier 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. To oparta na faktach historia charyzmatycznego reportera, który chcąc zmienić oblicze telewizji, przenika do świata przestępczego. W roli głównej Robert Pattinson.
1: I'm Chris Hansen with Dateline NBC.
2: Jest coś w samym Chrisie Hansenie, co sprawia, że jego postać jest tak wyjątkowa, że nie sposób jej nie naśladować. Więc wszyscy czterej, ja i twórcy, siedzimy przy stole, naśladując go i tworząc własną imitację.
0: O swojej postaci aktor powiedział na konferencji prasowej.
3: To jest RMF Max.
0: Mamy tu miłośników teatru? Jeśli tak, to dajcie głośniej. W piątek w Starachowicach rozpoczynają się 16 noce teatralne. W amfiteatrze w Parku Miejskim od 18 trzy spektakle. Muzyczni Tanie Dranie, Sekrety na półkwarty oraz Ożenek. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dzień później o 12 odbędą się warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów Teatru K. Liczba miejsc ograniczona. Dokładnie za 7 dni dowiemy się, które projekty ostatecznie zakwalifikowały się do tegorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Autorzy wadliwych projektów mieli jeszcze dodatkowy czas na dopełnienie formalności. Już teraz wiadomo, że będzie ich mniej niż jeszcze rok temu. Wśród zakwalifikowanych pomysłów są m.in. mural w przejściu podziemnym pod Aleją Dziewięciu Wieków Kielc, wybieg dla psów na Górkach Czarnowskich, a także nowe kompleksy sportowe na Barwinku i przy ulicy Wspólnej. Głosowanie wystartuje 23 września, a do rozdysponowania jest 10,5 miliona złotych. Jest unijna kasa na łapanie deszczówki. Do świętokrzyskich samorządów trafi łącznie 9 milionów złotych. Najwięcej, bo ponad 2 miliony dostaną Radoszyce, gdzie przebudowane zostaną dwa zbiorniki, żeby można było zatrzymać więcej wody. A przy okazji mają tam powstać miejsca, które będą służyć nie tylko mieszkańcom, ale też turystom.
4: Takie tak zwane potoczne, prawda, nazwy, zbiornik na Pleciaku i na Gliniankach. Także mieszkańcy nasi wiedzą doskonale, gdzie te zbiorniki są. No i te zbiorniki będą wyglądały już niedługo, za kilkanaście miesięcy, no naprawdę pięknie i zapraszamy serdecznie do odwiedziny właśnie tych dwóch miejsc. Jak podpiszemy umowę, to już w tej chwili będą trwały przetargi, przetarg na forma jakby zaprojektuj, wybuduj.
0: Wyjaśnia Michał Pękala, burmistrz miasta i gminy Radoszyce. Zmieniamy temat i przenosimy się do żłobków. Coraz więcej maluchów potrzebuje sensorycznej odskoczni, żeby spokojnie poznawać świat, a placówki dostały kasę od województwa na ten cel. Sprawdzamy, co najbardziej się przyda.
5: Zostaną zakupione maty, trampoliny, różnego rodzaju piłki i inne przybory. Bardzo duże zapotrzebowanie, na pewno jest to duża pomoc i ułatwienie w pracy z dziećmi i nie tylko z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, ale także w codziennych zajęciach edukacyjno-wychowawczych.
0: Wymieniała Monika Cichacka, dyrektor publicznego żłobka samorządowego w Kazimierzy Wielkiej.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Od 15 do 18 kresek temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Takie wartości zapowiadają się na wieczór w województwie świętokrzyskim. Do tego zachmurzenie umiarkowane, ale według synoptyków padać nie będzie, więc jeśli gdzieniegdzie zobaczycie większe zachmurzenie, to nie musicie się obawiać. Warunki biometeo sprzyjające, a ciśnienie cały czas mocno w górze. Powieje z południowego zachodu, wiatr słaby, więc też nie powinien przeszkadzać. W nocy spadki do 11, jutro wyraźne ocieplenie, w ciągu dnia maksymalnie 28 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: No i co, kochani, tak chyba powolutku, bardzo powolutku, ale jednak odnajdujemy się jakoś w tej wrześniowej rzeczywistości po wakacjach. Oby tak dalej. Ta lepsza część poniedziałku właśnie się zaczyna. Cześć po 17. Tutaj wciąż kanał nadawczy w RMF Max i same bęgery w głośnikach. Dove Dogs i How Does It Feel Teraz, a potem Katy Perry.

No dobra, nie wstydźcie się. Przecież wiem, że każdy ma w sobie tę małą nastolatkę, która czasem potrzebuje być zaopiekowana. Katy Perry i Teenage Dream w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy dzisiaj w jednoosobowym składzie. No i w związku z tym ekipo RMF Max potrzebuje was. Dajcie znać na Messengerze. Czy są jakieś takie rzeczy w pracy, ale może też nie w pracy, które już dawno powinniście umieć, ale jakoś tak wyszło, że nadal nie umiecie. No dla mnie to jest obsługiwanie się niektórymi guzikami tutaj w tym radiu, szczególnie właśnie, kiedy zostaję sama. W związku z czym przyda mi się trochę wsparcie, ale przede wszystkim jestem ciekawa, jak to wygląda u was. Jesteśmy w kontakcie na Messengerze RMF Max, na Instagramie. Tutaj ślicie głosówki. Co jest takiego, co już dawno powinniście umieć, ale jakoś tak wyszło, że nadal nie umiecie. A ja was zostawiam na moment z Liwką i jej świetnym nowym numerem. Poza tobą nic.

0: Bardzo przyjemne towarzystwo o tej porze w powrotach z pracy i w różnych innych miejscach. David Guetta, Alok i Stick Figure za nami w RMF Max. A ja pytam, co już dawno powinniście wiedzieć, a nadal nie wiecie?
1: Od 20 lat mam prawo jazdy, a dalej nie wiem, gdzie się wlewa płyn do wycieraczek.

Już wiem. To jest ta rozmyta gitara. To jest właśnie to brzmienie lata w tym numerze. Gypsy Go i For Money to ostatni dzień lata w RMF Max, chociaż oficjalnie do tego ostatniego dnia lata to jeszcze nam trochę zostało, bo 23 września, z tego co pamiętam, start jesieni, ale to jest jeszcze czas, szczególnie, że nadchodzą ciepłe dni, żeby przypadkiem spotkać starych znajomych na mieście. I jeśli to się wydarzy i jeśli kiedykolwiek w takiej rozmowie usłyszycie "zgadamy się", to pora zapomnieć o tym, co się wydarzyło i po prostu iść dalej, cieszyć się życiem.

0: Andy Dusty i Zoker w RMF Max. Ważne wiadomości, bo dzisiaj na A1 w okolicach Kutna zwężenie i remont, tam max 80 km na godzinę i tak przez cały ten tydzień, więc jak ruszacie nad morze, to trzeba uważać. A my za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie w RMF Max, więc zostańcie. RMF Max.
1: Reklama. Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

od 15 do 18 kresek, temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Takie wartości zapowiadają się na wieczór w województwie świętokrzyskim. Do tego zachmurzenie umiarkowane, ale według synoptyków padać nie będzie, więc jeśli gdzieniegdzie zobaczycie większe zachmurzenie, to nie musicie się obawiać. Warunki biometeo sprzyjające, a ciśnienie cały czas mocno w górze. Powieje z południowego zachodu, wiatr słaby, więc też nie powinien przeszkadzać. W nocy spadki do 11, jutro wyraźne ocieplenie, w ciągu dnia maksymalnie 28 stopni.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
2: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA. W tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj!
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na TEP.pl.
5: Radom, Słowackiego 84.
4: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
1: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: O tym, co najważniejsze z miasta i regionu, tylko w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na flash. Kolejne remonty czekają nas w Kielcach. O tym na bieżąco informujemy Was na naszej antenie. Tym razem chodzi o wjazd do miasta, czyli ulicę Radomską. Tu MZD chce wymienić nawierzchnię na odcinku od granic Kielc do ulicy Kolonia na terenie gminy Masłów. Dodatkowo prac doczeka się zachodnia strona Tarnowskiej, od Źródłowej do Seminaryjskiej.
16: Mamy tego świadomość, że infrastruktura drogowa wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, ale też przemyślanych działań. Myślę, że to kierowcy też, widząc jakie są ogromne potrzeby, też doceniają, że od 2 lat system remontów nakładkowych znacząco co roku polepsza stan kieleckiej infrastruktury. Natomiast potrzeby są ogromne i mamy tego świadomość. Ulica Radomska jest jedną z takich ulic, które są najczęściej wymieniane i odmieniane przez wszystkie przypadki jako tą potrzebną do remontu.
15: Podkreśla Agata Wojda, prezydent Kielc. Zmiany szykują się też na Jagiellońskiej. A czego dokładnie możecie się spodziewać?

0: spodziewać w tamtym miejscu?
1: Prace będą prowadzone na pojedynczych pasach na odcinku od Karczówkowskiej do Krakowskiej po obu stronach ulicy Jagiellońskiej. Wyłączone z ruchu zostaną pojedyncze pasy, a to znaczy, że ruch na tym odcinku będzie się odbywał tylko pojedynczym pasem w danym kierunku. I druga bardzo ważna zmiana, zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z Jagiellońska Kołłątaja Stokowa z jednoczesnym wprowadzeniem zakazu skrętu w lewo.
0: Tłumaczy Marcin Januchta, rzecznik MZDM. Prace potrwają do 15 października. We Fleszu czas na Pińczów. Tam rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest ponad 1 000 000 zł. Jak dowiedział się reporter RMF Max Marcin Różyc, mieszkańcy mogą wybierać spośród 10 propozycji.
2: Wśród nich znalazły się m.in. uporządkowanie wzgórza zamkowego, termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzowie i remont remizy OSP w Starej Zagości. Jednym z projektów jest także pińczowska woda publiczna, czyli montaż punktów z pitną wodą, a kolejnym budowa letniej sceny na potrzeby różnego rodzaju imprez. Na liście są także siłownia pod chmurką, modernizacja placu zabaw w Brześciu, modernizacja stadionu miejskiego oraz remont i doposażenie biblioteki publicznej. Najtańszy projekt kosztuje niespełna 100 tysięcy złotych, najdroższy około 200 tysięcy.
0: Głosowanie potrwa do 20 września. Szybko zmieniamy temat i przenosimy się do Końskich. Tu ruszyła akcja likwidacji piecyków gazowych. Do końca września macie możliwość złożenia wniosku o darmowy demontaż swojego piecyka oraz podłączenie mieszkania do centralnej sieci ciepłej wody. Jeśli jesteście zainteresowani udziałem, zgłoście się do swojej spółdzielni mieszkaniowej lub zarządcy budynku, gdzie uzyskacie szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty do wypełnienia. Jak podkreślają włodarze, akcja jest częścią szerszych działań modernizacyjnych prowadzonych w Końskich. Na koniec Bodzentyn. Jednostki OSP z gminy otrzymały nowoczesny sprzęt i środki ochrony indywidualnej, które podniosą bezpieczeństwo strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zakup obejmował aparaty ochrony dróg oddechowych, ubrania specjalne i hełmy strażackie.
3: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Noc w Kielcach i województwie świętokrzyskim w okolicach 12-13 stopni. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Spore zachmurzenie, ale bez opadów deszczu. Do tego wiatr z południa i południowego wschodu też słaby, więc nie powinien przeszkadzać. Za to jutro dobre informacje dla tych, którzy czekali na wyższe wartości. Sporo słońca, lekkie zachmurzenie, umiarkowany wiatr z południa i południowego zachodu, a w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się nawet 28 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
5: Jeszcze o tej porze po 18 możemy mówić sobie cześć, bo później to już będzie dobry wieczór, coraz krótsze te dni. No ale jeszcze mamy trochę tego słońca. Przemek Grybowski z wami w RMF Max. Będzie słońca sporo także w głośniku. No teraz słońce, plaża, wspomnienie ostatnich wakacji. Topik, Becky G, ich Sorry Papi.

Jak słychać tutaj w niezapomnianym paparazzi, Lady Gaga potrafi śpiewać tak, wiecie, melodyjnie, a nie tak tylko, wiecie, głośno, jak czarownica, chociaż w tym to też jest dobra. To były wspomnienia listy Hobbent, no to teraz coś nowego z poczekalni. Nowe wydanie od godziny 20 na wasze głosy pod rmfmax.pl. Czeka też ten trans tatuś. No, czasami też miksuje trensy. Marlon Hofstadt i jego rozpędzone I Like.

0: Miksował Silva Bumpa i jego On Tonight. Silva to DJ z Wielkiej Brytanii. Ciekawe, czy im się tam powiększy, czy pomniejszy, bo przecież mapa, jaką znamy, przychodzi do historii. Trzeba będzie wszystko wymienić, bo Organizacja Narodów Zjednoczonych przegłosowała zmianę mapy świata. Przede wszystkim na globusie Afryka będzie o wiele większa. Ciekawe, jak to będzie wyglądać w naszym polskim przypadku. Czy będziemy więksi, czy mniejsi? No będziemy oglądać te mapy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Sean Paul i nasz polski Cibul.
1: Max. Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Orlo Oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
10: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowo dobrej cenie? Odwiedź MG Plaza Kielce. Czekają na Ciebie rabaty sięgające aż 26 tysięcy złotych dla grup zawodowych, w tym rolników. A zamawiając samochód do końca września otrzymasz specjalny voucher korzyści o wartości 3700 zł. MG Plaza Kielce przy ulicy 1 Maja 191. Sprawdź szczegóły na stronie mgplaza.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: I po reklamie.

Hi, polatamy wysoko. Nasza nowość Tobi Romeo w RMF Max. Będzie latane także koncertowo. Mam dla Was bilety na kolejną imprezę już w sobotę w strefie 57 Przytkowice koło Krakowa. Kto chce wygrać u Graby podwójną wyjściówkę, a na żywo w sobotę Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska i to nie wszyscy. Mój numer SMS-y to 3001 albo Messenger RMF Max. No to napisz mi, kogo chcesz zabrać i dlaczego. Koszt jak zwykły SMS 3001. Kto chce podwójną wyjściówkę do strefy 57 na najbliższą sobotę 3001. A u nas też polskie akcenty, modelki i włodarski teraz. Każdy twój ruch.

0: jego ciało nie jest gotowe, Somber tak śpiewa, może nie jest gotowe na te wszystkie grzyby, które już rosną, rosną, popadało ostatnio, ma być więcej. No chyba jeszcze nie było rekordów, sprawdzałem, słuchajcie, na Facebooku, na Instagramie jeszcze nikt się nie chwalił takim grzybem, ale spoko, spoko, dajcie czas wujasowi, na pewno coś tam znajdzie. A co ja znalazłem dla was? Za chwilę Moonlight i Fordo w numerze Alabama Ten. A czy pogoda będzie na grzyby? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Noc w Kielcach i województwie świętokrzyskim w okolicach 12-13 stopni. Temperatura odczuwalna na podobnym poziomie. Spore zachmurzenie, ale bez opadów deszczu. Do tego wiatr z południa i południowego wschodu też słaby, więc nie powinien przeszkadzać. Za to jutro dobre informacje dla tych, którzy czekali na wyższe wartości. Sporo słońca, lekkie zachmurzenie, umiarkowany wiatr z południa i południowego zachodu, a w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się nawet 28 stopni.

0: randkuje, no bo przecież bez Bena Afflecka szczęśliwa Jennifer teraz na wolności. Tutaj dla Aloka, no to potańczone Everything is Fine. Zostańcie z RMF Max po 19.00 Temper City. Wrócimy też trochę do klasyki od ATB. Pamiętacie Ecstasy? No i będę miał dla was bilety na fajne koncerty w sobotę w strefie 57. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Nowy tydzień to też nowe możliwości. Czas na imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max i rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera kłaniał się bardzo nisko. Zaczynamy od w rytmie ziemi. No właśnie, jest opcja, żeby w ten weekend, dokładnie w sobotę, skorzystać z imprezy w rytmie ziemi After Summer Beats. Jezioro Gacki zaprasza na wspaniałe świętokrzyskie ponidzie na bardzo przyjemne klimaty. Na przykład w sobotę będzie liczył się przede wszystkim właśnie rytmy, czyli koncerty instrumentalne, DJ sety, a w niedzielę to już zdecydowanie bardziej oddech, czyli spokój i wyciszenie. Bardzo przyjemna opcja w rytmie ziemi, szukajcie szczegółów w internetach. W niedzielę, w tym tygodniu o godzinie 18 w restauracji Aplauz, to jest w budynku KCK-u, kolejny wieczór ze stand-upem w roli głównej, a na scenie Rysiak Mazur z najnowszym materiałem stand-upowym Immortale, także na pewno nudzić się w ten weekend nie będziemy, a kolejne opcje imprezowe przed nami.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Najważniejsze info z miasta i regionu tylko w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam na Flash. Przenosimy się na południe regionu i przyglądamy się sytuacji w Siarkopolu w Grzybowie. Jak ustaliliśmy, jest poważnie, bo w kopalniach i zakładach chemicznych siarki odbędzie się referendum strajkowe. A kto jest organizatorem?
13: Solidarność. W referendum udział wezmą pracownicy firmy. Powołano główną komisję referendalną oraz dwie komisje okręgowe w Osieku i Grzybowie. Ich zadaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie głosowania na terenie całej spółki.
12: Czego oczekują pracownicy?
13: Wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 1000 zł brutto, pełnego odwieszenia zakładowego układu zbiorowego pracy oraz realizacji zaległych świadczeń i zobowiązań. Spór

0: zbiorowy w Siarkopolu trwa od maja.
1: To był Marcin Różyc. Dzięki za relację. Zostajemy w regionie, bo tu wpadła kolejna kasa. Tym razem na retencję. Do Świętokrzyskiego trafiło właśnie 9 milionów złotych. Kasa powędruje do 5 samorządów.
2: Mówimy o tym, że te projekty, mała retencja, służy przede wszystkim temu w dzisiaj zmieniającej się atmosferze, zmieniającej się pogodzie naszej, zmianom klimatycznym, że z jednej strony te umowy, te zbiorniki retencyjne i te umowy zabezpieczą czas suszy, kiedy te zbiorniki retencyjne będą miały możliwość czerpania z niej wody, a z drugiej strony zbiorniki retencyjne służą temu, że w przypadku obfitych opadów będzie tam zbierana woda.
1: Wyjaśnia Renata Janik, marszałek województwa świętokrzyskiego. We Fleszu teraz coś dla najmłodszych mieszkańców Świętokrzyskiego. W 24 placówkach powstaną sale sensoryczne w żłobkach. Tyle obiektów dostało dofinansowanie w ramach programu Aktywny Maluch. Wśród sprzętu, który ma pozwolić maluchom ze specjalnymi potrzebami na lepszą naukę świata, m.in. mapy ścieżkowe z wypustkami, tunele, trampoliny i strefy ciszy.
3: Podpiszemy z 13 tymi podmiotami. Będziemy aktywnie monitorować, co się będzie działo w tych salach z tym sprzętem. To jest dla tych dzieci, które mają problemy z dostosowaniem się do swojego środowiska, do przetwarzania przede wszystkim informacji otaczającego ich świata. Mamy stwierdzone takie badania, że od 1 do 5 na 5 dzieci jedno dziecko ma takie problemy. W związku z tym te sale będą ułatwiały ten sprzęt, kontakt z otoczeniem, adaptacja do nowego środowiska.
1: Mówi Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski. Czas na remontową mapę Świętokrzyskiego. Starachowice planują złożyć wniosek do Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Radomskiej. Jeśli uda się zdobyć dofinansowanie, prace ruszą w 2028 roku. Kolejna w kolejce do przebudowy jest Aleja Armii Krajowej. Tu realny termin startu inwestycji to 2029 rok. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Trzy podkieleckie gminy, Morawica, Nowiny i Chęciny, stawiają na rozwój turystyki i promocję regionu dzięki unijnemu wsparciu. Za prawie 2 miliony złotych w Morawicy powstanie pole kempingowe nad zalewem, które ma być nowoczesną przestrzenią dla kamperów. W Nowinach planowana jest budowa ścieżki turystyczno-historycznej przez Las Zgórski. Za to Chęciny postawiły na wymianę witaczy na głównych drogach wjazdowych oraz montaż napisu I love Chęciny.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: Wieczorem od 15 do 18 stopni, do tego umiarkowane zachmurzenie i bez opadów deszczu. Tak się zapowiadają najbliższe godziny. W nocy spadki do 11, temperatura odczuwalna na podobnym poziomie, do tego lekki wiatr z południa i południowego wschodu. A jutro, jeśli macie trochę wolnego czasu albo macie w planach jakieś aktywności na świeżym powietrzu, no to pogoda do tego wymarzona. W najcieplejszym momencie dnia nawet 28 stopni, do tego sporo słońca i bez opadów deszczu, więc warto korzystać.
4: W każdej chwili Max nadaje hit.
5: Co ja patrzę? 250 dzień roku dzisiaj oficjalnie. No ale byłem dzisiaj na zakupach, nie widziałem jeszcze świątecznych promocji ani czekoladowych Mikołajów. Jeszcze nie ma, chyba że u was już są. Przemek Grabowski, witajcie po 19 w RMF Max. Teraz numer, którego mamy przyjemność słuchać w dwóch wersjach ostatnio, bo była przecież rozpędzona wersja Lumixa, ale tutaj taka viralowa od ekipy Temper City, Self Aware. Za chwilę ekstaz.

Ten numer zagrałbym wam na koniec świata. No taki tutaj panuje trochę klimat, ale jeszcze nie ogłaszają, nie. Alan Walker, Ava Max, bardzo głośne, rozpędzone fejty. Ciekawe, gdzie skończył tydzień na liście Hot Bands. Od 20 nowe notowanie, za kilka minut przypomnę wam, jak się wkręcić na kolejną imprezę, na koncerty na żywo, w najbliższą sobotę w Strefie 57, a u mnie Dawid Podsiadło wieczorowo. No wiecie, jeszcze kilka tygodni temu to wieczór zaczynał się później, a teraz to dobry wieczór, już mówimy sobie chyba tak powoli po 19, prawda?

Tame Impala wróci do Polski w przyszłym roku. Tutaj jego Dracula, no tak akurat takie klimaty to na Halloween, ale zanim się doczekamy, to poskaczemy w najbliższą sobotę. RMF Max zaprasza Was do Strefy 57, Przedkowice koło Krakowa. W sobotę na żywo Kaśka Sochacka-Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska. Jeszcze kilka fajnych gwiazd. Kto chce tam być, pisze na 3001, to numer SMS, albo Messenger RMF Max. Kogo chcesz zabrać i dlaczego w najbliższą sobotę? Jakie macie plany? Dajcie znać. Koszt jak zwykłe SMS-y 3001. Czekam na Was, rozdam podwójną wyjściówkę z przyjemnością, a w głośniku za kilka chwil Imani, no i Swedish House Mafia, rewelacyjne Happiness is so sad.

0: Fever Dream, Alex Warren z dedykacją dla Tomka, ukochanego Ani, która też chce z nami do strefy 57 w najbliższą sobotę. Witam cię w RMF Max.
1: Cześć.
0: Zalewski, Daria ze Śląska, no i jeszcze naprawdę zacna koncertowa ekipa. Ona chce zabrać swojego ukochanego, bo on nie lubi, ale ona chce go przekonać. Dasz radę?
1: Mam nadzieję, że tak. No już po tym, jak usłyszy ciebie, to mam nadzieję, że nie będzie miał wyjścia.
0: Ania, jesteś takim naszym posłannikiem muzycznych emocji. Dobrze, uwaga, będzie podchwytliwe pytanie. Za chwilę Oskar Cyms w RMF Max i jak mówią na niego najwięksi fani? Cymsu, Gzymsu czy może Cycu jeden?
1: No Cymsu oczywiście, strasznie go lubię.
0: Jasne, że tak. Tak, tak, tak, masz podwójną wyjściówkę na sobotę do strefy 57. Będzie piękny koncertowy dzień. Będzie na miejscu także ekipa RMF Max. Ania, kogo pozdrawiasz oprócz Tomasza?
1: Oprócz Tomka pozdrawiam moją rodzinę, pozdrawiam całe wasze radio. Niedługo będziecie mieli rocznicę.
0: To prawda, tak, dokładnie tak.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
1: Oczywiście
0: będziemy świętować. Wiesz, nowe studio, tort, wszystko. Dziękuję ci bardzo, Ania. Oskar Cyms śpiewa dla ciebie w RMF Max. Bez końca.
1: Dziękuję
0: miłej zabawy
1: serdecznie.
0: W sobotę. Cześć.
1: Cześć.

0: Takie bity w RMF Max. Z pozdrowieniem dla wszystkich w kuchni. Kto ma ochotę może na jakieś ciasto śliwkowe, słuchajcie, bo dzisiaj pani Grażynka z mojego lokalnego warzywniaka powiedziała mi, że teraz to śliwki są chyba najtańsze. Taniej już nie będzie. Jutro idziemy po śliwki, a za chwilę sprawdzamy prognozę pogody. Wróci także Kygo, jego Take Me Back. RMF
1: Max. Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: I po reklamie.
5: Wieczorem od 15 do 18 stopni, do tego umiarkowane zachmurzenie i bez opadów deszczu. Tak się zapowiadają najbliższe godziny. W nocy spadki do 11, temperatura odczuwalna na podobnym poziomie, do tego lekki wiatr z południa i południowego wschodu. A jutro, jeśli macie trochę wolnego czasu albo macie w planach jakieś aktywności na świeżym powietrzu, no to pogoda do tego wymarzona. W najcieplejszym momencie dnia nawet 28 stopni, do tego sporo słońca i bez opadów deszczu, więc warto korzystać.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ja jestem jej wielkim fanem. To Sasza, która zaśpiewała dla Armina van Burena. Oczywiście Armina też śledzimy, też uwielbiamy, ale Sasza świetnie się tutaj sprawdziła w tej trensowej produkcji, prawda? Everlasting. Czekam na wasze głosy również na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Za chwilę nowe notowanie, nowe hity, nowa dziesiątka. Teraz sprawdzamy ciekawe wydarzenia.
1: No to możemy odpalać. Kolejny imprezowy, poniedziałkowy rozkład jazdy w RMF Max. To jest rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Tym razem zaczynamy od balonowe świętokrzyskie. To jest impreza, która startuje w czwartek i potrwa aż do niedzieli. To wszystko będzie działo się w Pińczowie, w okolicach lądowiska Pińczów, zaraz przy samym centrum. To oczywiście drugi międzynarodowy festiwal balonów, ale także balonowy Puchar Polski, balonowe święto Świętokrzyskie. Będzie okazja, żeby także w balonie wystartować, oczywiście jeżeli pogoda będzie sprzyjała, no i kibicować tym najlepszym. Kapadocja to jest przy tym nic. Jak zobaczycie w Pińczowie, co się będzie działo od czwartku do niedzieli, to na pewno wam się to spodoba. Kolejna opcja przed nami to, uwaga, PGS Rock Festival. Powraca po raz czwarty. To data, którą trzeba sobie zanotować. Sobota, 26 dzień września, Amfiteatr Kadzielnia, a na scenie Lemon i Ewa Farna.
2: Reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
5: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
7: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
0: Hej, cześć, witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max. Zaczynamy nowy tydzień listy Hot Bands, a w tym tygodniu dużo nowości, które będziemy sprawdzać w tej godzinie. Są świeże bity, są premiery, no i tak otwiera się pierwsza dziesiątka dzisiaj. Topik Becky G z nami. Sorry, papi.
15: RMF Max. 10. Numer 10.

Corito, model, trener osobisty, celebryta, ale teraz przede wszystkim DJ i wraca do nas z taneczną nowością Don't Go Breaking My Heart. Ten kawałek czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl i być może jutro Joel Corey będzie już wśród najlepszych. Zalia za to ma swoje miejsce i cieszy się dziewiątką. Oczywiście chciałaby być na miejscu pierwszym, ale może jutro. Zalia śpiewa Tylko Kochaj Mnie. 9.

Te skrzypce nadają tutaj wyjątkowego klimatu. Ellie Oaks wykorzystuje stare hiciory, tworząc nowość tak naprawdę. Oczywiście była pewna inspiracja przebojem sprzed lat wielu. Ellie Oaks i Lavinia to nasza nowość, która startuje na miejscu 8. Reasons. Teraz DJ, który wraca, jego największy hit ostatniego roku to Heads. Wraca Eben, śpiewa Easy Bizu. Polecam wam w RMF Max All of My Love.

0: Pamiętacie, jak Jason Derulo wyginał śmiało ciało podczas pewnej imprezy sylwestrowej w Zakopcu? Może powinniśmy to powtórzyć, może ktoś go powinien zaprosić. Tutaj Jason Derulo i DJ Goya, bez wątpienia jeden z największych hitów jeszcze wakacyjnych tygodni. Michiko to 7 w RMF Max. Za chwilę też będziemy na plaży, bo na 6 dzisiaj lansują się Shimza i Arko. Fire, fire. RMF
1: Max. Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe, m.in. pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo,
9: ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowie.
14: I po reklamie.
15: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
16: Ja też dołączam. Jestem Agata.
17: What up, it's the weekend.
18: What's up, it's Sean Paul.
19: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Hity na maksa.

oczywiście tego tygodnia nowy wykonawca Warriner i jego Let Me Forget. No to kto zagłosuje na niego? Wpada w ucho, prawda? rmfmax.pl. Teraz pytanie, czy są ze mną fani Maty? Wiem, że jesteście nowy Mata. Jeszcze dzisiaj w RMF Max, jeszcze przed miejscem pierwszym listy Hot Bands, a pierwszą piątkę otwiera ta ekipa Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz. RMF Max 5, numer 5.

0: Nic dziwnego, że mamy tutaj tyle energii. No to przecież dwóch artystów pełnych mocy, DJ Marshmello i gwiazda z Kanady, śpiewający Cameron Whitcomb. Halo, numer festiwalowy. Sezon jeszcze się nie skończył, jeszcze będzie kilka fajnych, ciekawych imprez. Bilety ma dla was zawsze RMF Max. Wiem, że fani Maty czekają na jego nowy beat. To przed wami, a pierwszą trójkę otwieramy kolejną nowością. Jest już z nami, jest już w zestawieniu. To Tame Impala i jego Loser.
1: RMF Max 3, numer 3.

0: Jak myślicie, bardziej śpiewa czy bardziej rapuje? Kogo tu zahipnotyzuje? No i kto zagłosuje? Mata, ale nie jest sam. Mata i White 2115. Jedna na milion. No jest to szansa, nawet większa niż jedna na milion, że szybko wejdą do zestawienia, może nawet od razu gdzieś tam wysoko, do pierwszej piątki. We wtorek głosujcie na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w poniedziałek Tame Impala, jego nowość Luza. Na drugim Tobi Romeo, jego nowy taneczny hit Fly High. A na miejsce pierwsze po wakacjach wracają z wakacyjnym klimatem. David Guetta i Alok rządzą na szczycie w numerze Run, Run, River.
1: One. Numer jeden.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Grzegorz,
7: Asia, Martyna,
8: Lady Gaga.
7: Z tej strony modelki
9: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to, co w moim. Nie umiem...